utrzymają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Radio Pogoda. Od rana do wieczora.
1: Nie miałem prawie nic.

jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.

Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy. Kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

0: słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

już gasną światła na drogach i nieba budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
3: To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się godzina 6. Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości.
4: Rosja planuje uderzenie na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, mówił w Sejmie Donald Tusk. Polskie myśliwce podrywały się w powietrze kolejny raz wczoraj wieczorem. Uwaga na gęste mgły o poranku, ograniczają widoczność w kilku województwach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
3: Dorota Wadecka, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Późna jesień i zima będą najbardziej krytyczne. Rosja planuje uderzenia dronami i rakietami w państwa, na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu mówił o planach Rosji podczas specjalnego wystąpienia w Sejmie.
5: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące.
4: Tusk podkreślił, że Rosjanie wprowadzają na masową skalę nowy typ dronów, drony odrzutowe, poruszające się z bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną i uderzą w cel. A przez blisko godzinę wczoraj na Lubelszczyźnie i Podkarpacie obowiązywał alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Polska podrwała myśliwce w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Rzeszowie i Lublinie zawyły wczoraj syreny. W niektórych szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów.
6: Dostaliśmy informację i młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy.
7: No i jak się zachowywali uczniowie?
6: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci. Nie?
8: Stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
7: SMS do rodziców?
8: Rodzice pisali, jak tam, czy wszystko dobrze. Też pisałam, że dobrze.
9: Chwilę później pojawiły się też sygnały dźwiękowe odwołujące alarm powietrzny.
4: A na czas alarmu lotniska w Lublinie i Rzeszowie zawiesiły loty, a polskie wojskowe lotnictwo operowało wczoraj w przestrzeni powietrznej kolejny raz podczas wieczornych ataków Rosji na Ukrainę. Szef MON-u apeluje o udział w szkoleniach wojskowych dla obywateli. W tym roku do tej pory wzięło w nich udział 10 tysięcy osób, mówi Władysław Kośniak-Kamysz.
10: Wszystkich proszę bardzo o to, aby zapisali się na szkolenie w gotowości. Tych, którzy chcą przystąpić do wojska, zapraszamy do centrów rekrutacji wojskowej.
4: Resort obrony przekaże gminom dodatkowe pieniądze na obronność, w tym m.in. na budowę schronów. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali posła Wojciecha Króla, przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej, o co zawnioskowała Prokuratura Europejska. Prowadzi ona śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Gęste mgły będą teraz coraz częściej utrudniać jazdę kierowcom. Widoczność jest mniejsza, a droga hamowania dłuższa. Dlatego policja radzi, zachowajmy szczególną ostrożność, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska.
11: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
4: Dziś o poranku ograniczona widoczność może jeszcze występować w Małopolsce, w Świętokrzyskiej, na Śląsku i na Podkarpaciu.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Wprowadzono nową organizację ruchu na ulicy Kutrzeby od Alei Niepodległości do ulicy Ku Cytadeli. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierowcy mają do dyspozycji jeden pas ruchu. Po południowej stronie ulicy wyznaczono kilkadziesiąt miejsc postojowych.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: 11 stopni wskazują termometry w Poznaniu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 20 stopni. Na razie jest pochmurno, ale niebawem niebo się przejaśni. Po południu ma być już słonecznie. Dzisiaj nie spodziewajcie się deszczu. Na jutro synoptycy też nie zapowiadają opadów. Ciśnienie jest umiarkowane, powoli będzie rosło. Słońce wzejdzie o 6:31.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 6:00. Teraz jeszcze dzień dobry, tu Michał Pierzchała. Witam Państwa w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Nie ma Asi Kruk i nie będzie dzisiaj tutaj z nami w studiu w Warszawie Zygmunta Heizera po godzinie 7:00, bo oczywiście są we Wrocławiu, bo to już dzisiaj wrocławski rynek zamieni się w miejsce pełne kolorów, uśmiechów i niepowtarzalnych kapeluszy. To wrocławskie dni seniora. Już po raz 17 w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Do Wrocławia oczywiście nieraz będziemy zaglądać, ale to nieco później. Na razie to, co zwykle o tej porze. Mamy piątek, 18 września, 261 dzień roku, 104 dni do końca roku, a do końca lata tych dni 4. Przegląd prasy już za chwilę w Radiu Pogoda, a teraz gramy Danuta Rin. Tyle wdzięku.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 11 minut po godzinie 6. No to zaglądamy do gazet. Dorota?
1: Na początek Super Express, który pisze o dość ważnej sprawie, bo od października zmieni się lista leków refundowanych. Będzie obowiązywała nowa lista. No i właśnie w Super Expressie można przeczytać, które ceny leków się zmienią.
0: Ale jest lepiej czy gorzej?
1: Jest trochę lepiej, można powiedzieć. Będzie inaczej oczywiście. Będą obniżki na przykład leków przeciwzakrzepowych, leków stosowanych przy osteoporozie, ale też inne leki przeciwko osteoporozie podrożeją, więc po prostu najlepiej sprawdzić sobie i przeczytać.
0: No tak, coś taniej, coś drożeje, wiadomo.
1: Tak to jest. O nowej modzie pisze Rzeczpospolita. Chodzi o modę na intercyzy. Okazuje się, że Polacy coraz częściej właśnie przed zawarciem małżeństwa podpisują intercyzę. Blisko 70 tysięcy takich umów małżeńskich podpisali w zeszłym roku, a z drugiej strony, co też ciekawe, w zeszłym roku Polacy zawarli najmniej małżeństw w czasach powojennych, bo tylko 133 tysiące, ale też najwięcej umów majątkowych właśnie. A propos mody, o obcasach jeszcze możemy poczytać w Fakcie. Tutaj ja się mocno synchronizuję i solidaryzuję, ponieważ minister kultury Marta Cienkowska została przyłapana na tym, jak w obcasach weszła na dach, wyremontowany dach teatru w Krakowie.
0: Ja to widziałem na zdjęciu, nie wolno czegoś takiego. Gdzie tu
1: niby nie wolno,
0: bezpieczeństwo?
1: Oczywiście, rzeczywiście, co prawda tutaj dyrektor teatru, który jej towarzyszył, zapewniał, że to jest całkowicie bezpieczne, ponieważ dach jest wyremontowany i wchodzenie, ja w obcasach wchodziłam w różne miejsca. I całkowicie się solidaryzuję. Uważam, że można w obcasach wejść. Oczywiście, jeśli jest bezpiecznie. Gazeta Wyborcza pisze o premierach filmowych tej jesieni. Co prawda to jeszcze nie teraz. 30 września Lalka wchodzi do kin. Jest już Lalka Netflixowa.
0: Tak,
1: no kto zaczął oglądać, może
0: ja zacząłem. 10 minut wczoraj zacząłem oglądać i po 10 minutach mój pies powiedział, chce iść na spacer.
1: I ja wytrzymałam 40.
0: Nie mam zdania jeszcze.
1: Ja już mam, po 40.
0: Pierwszy odcinek.
1: Tak.
0: No to, ale to jeszcze jest 5, to spokojnie.
1: Tak,
0: możecie,
1: już myślę, że właśnie tak? Zastanawiam się.
0: Ale to niech państwo sami ocenią, a my na razie wracamy do najpiękniejszych melodii, bo tutaj jesteśmy zgodni, że są fantastyczne. Zdzisława Sośnicka, Julia i ja, 14 po 6. Gdy...

0: Żeby się ludzie kochali w pogodnym poranku, w radiu pogoda 21 minut po godzinie 6 i dalej gramy najpiękniejsze melodie dla Państwa już za moment. Utwór, który wokalistka zaśpiewała, gdy miała zaledwie 15 lat, ale to wykonanie zrobiło tak duże wrażenie, że utwór stał się jej znakiem rozpoznawczym i pomógł rozpocząć międzynarodową karierę. To wszystko zadziało się w 1964 roku, a wokalistką, o której mówię, jest Lulu w piosence Shout. Za chwilę zagramy.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
11: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
12: Reklam.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: 6:31, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Oczywiście dzisiaj Wrocław i wrocławskie dni seniora. Bardzo dużo o tych wydarzeniach będziemy mówić, ale nie tylko, bo mamy też wiadomości co godzinę w Radiu Pogoda i nasi reporterzy już o tej porze w pracy. Dorota wie, czym się dzisiaj będą zajmować, o czym ważnym, powiedz, usłyszymy w ciągu dnia w wiadomościach właśnie.
1: No dzisiaj na pewno jednym z ważniejszych tematów będzie spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i szefem MON-u Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w sprawie bezpieczeństwa w kontekście ostatnich wydarzeń. To jedna ważna sprawa. Sejm dzisiaj po dość ekspresowych pracach będzie głosował nad ustawą o podatku o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. No i to jest o tyle ważna ustawa, że jeśli oczywiście prezydent jej nie zawetuje, to jeśli jej nie zawetuje, to rząd właśnie stąd chce zdobyć pieniądze na kolejny program CPN, obniżający ceny paliw, na co wielu kierowców z pewnością czeka.
0: Ale pan prezydent już mówi, że zawetuje.
1: Tak, no więc to głosowanie będziemy oczywiście śledzić. Na stacje benzynowe też dzisiaj na pewno zajrzymy i sprawdzimy ceny paliw. O polityce jeszcze dzisiaj w Sejmie wybór nowego wicemarszałka Sejmu. No i tutaj będzie starcie między PiS-em a grupą Mateusza Morawieckiego. No i sprawdzimy też, jaka będzie ta jesień, jeśli chodzi o pogodę.
0: Ładna, mam nadzieję.
1: Tak, tak. Tyle mogę zdradzić.
0: Dobrze, te wszystkie tematy w wiadomościach przez cały dzień. Najbliższe wydanie wiadomości już za 27 minut, a teraz muzyczna odsłona Radia Pogoda.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 21 minut godzina 7. Nasz numer telefonu 22 444 40 04. Cały czas do Państwa dyspozycji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Michale.
0: Dzień dobry.
1: Pani Asia wczoraj prosiła, żeby pana wspierać dzisiejszego pogodnego poranka.
0: No tak było.
1: Więc wspieram pana całym sercem i trzymam kciuki. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pana również. Basia z Ursynowa.
0: O, pani Basiu,
1: miłego dnia.
0: Dziękuję, to strasznie miłe, że pani pamiętała. No faktycznie, Asia wczoraj wspominała, że jej nie będzie. Nie będzie też Zygmunta, ponieważ są we Wrocławiu, bo dzisiaj ruszają wrocławskie Dni Seniora. Będzie Marsz Kapeluszy, będzie uroczyste przekazanie kluczy do bram miasta, będzie też roztańczona prywatka z Haliną Frąckowiak. Wiem, że wrocławianie mają jeszcze trochę czasu, ale też wiem, że do Wrocławia przybędzie dzisiaj wiele osób z różnych zakątków Polski. Jak przygotowania? Może państwo są już w drodze? No i o tych kapeluszach też bardzo chętnie posłucham. Co państwo przygotowali na tegoroczną 17. już odsłonę Dni Seniora? 22 444 40 04.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz, w miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Szukasz auta? Ma być pewne, zadbane i w świetnej cenie i gotowe do jazdy od zaraz? Zajrzyj do Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica. Do 26 września zapraszamy na dni otwarte aut używanych. 400 modeli różnych marek, w tym ponad 200 przecenionych. Gwarancja nawet do 10 lat i doradcy, którzy pomogą Ci znaleźć auto idealne. Do tego atrakcyjne finansowanie i możliwość pozostawienia obecnego auta w rozliczeniu. Zapraszamy. Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica, ulica Bukowska 279.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
10: Drogowskaz. Radia Pogoda.
11: Uważajcie na utrudnienia na Kraszewskiego. Wprowadzono tam zmienioną organizację ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Ruch pieszy odbywa się zwężonymi fragmentami chodnika, w tym po nawierzchni tymczasowej. Prace na Kraszewskiego mają potrwać jeszcze do końca września.
10: Radio Pogoda. 103,4 FM.

poranek w Radiu Pogoda, za 8 minut godzina 7. Kocia sensacja, drodzy Państwo. Wyobraźcie sobie kota mniejszego od przeciętnego mruczka domowego, który właśnie został odkryty przez naukowców w boliwijskich lasach mglistych. Znaleziono nowy gatunek dzikiego kota. Lokalsi nazywają go Tilcayo, a naukowcy nadali mu taką piękną nazwę Leopardus Tilcayo. Jest mniejszy od kota domowego, ma około 46 cm długości i to już jest wymiar z ogonem. Waży zaledwie 1,5 kilo i jest pokryty charakterystycznymi rozetami. Niewiele o nim jeszcze wiadomo. Prawdopodobnie prowadzi nocny tryb życia, poluje na małe gryzonie, jest drapieżny, ale jestem przekonany, że też potrafi pokazać inne oblicze. I od razu przytuliłbym. No to po raz kolejny pokazuje, że ma swoje sekrety i najwyraźniej część z nich chodzi na czterech łapach.

0: Za 4 minuty godzina 7, za 4 minuty wiadomości. Dorota, co w nich?
1: No dosyć ważna informacja dla tych, którzy lubią czytać, ale też dla tych, którzy niekoniecznie do czytania są przekonani. Otóż czytanie dla przyjemności bardzo dobrze wpływa na nasze mózgi, a jak dokładnie o tym właśnie w wiadomościach.
0: No, bardzo pogoda o 7. To zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
4: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
5: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
3: Już dziś świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
17: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Została ostatnia reklama.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
20: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
20: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
21: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Reklama.
22: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
0: Oj tak, dzisiaj do Wrocławia będziemy zaglądać to w związku z Wrocławskimi Dniami Seniora, ale wcześniej muzycznie zabiorę Państwa do Paryża. To za chwilę. Teraz wiadomości najnowsze i sprawdzone. Posłuchajmy wspólnie.
1: G. Dziś spotkanie w Pałacu Prezydenckim w sprawie bezpieczeństwa. Prezydent ma propozycję na obniżenie cen paliw. Wydłuża się sezon pożarowy w polskich lasach.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
0: Dorota Wardecka.
1: Dziś ma dojść do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. To w sprawie bezpieczeństwa i w związku z nasiloną agresją Rosji, która atakuje zachodnią Ukrainę nowoczesnymi dronami z napędem odrzutowym. Takich ataków spodziewamy się więcej, mówi wicepremier i szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To nie są epizody w wykonaniu Federacji Rosyjskiej, to jest kaskada zdarzeń, czyli strategia działająca na rozbicie jedności sojuszu, rozbicie społeczeństw wewnętrznie, zniechęcenie do pomocy dla Ukrainy, osłabienie siły naszych wspólnot narodowych. Nie możemy się temu poddać.
1: O prawdopodobnych hybrydowych uderzeniach dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, mówił premier Donald Tusk podczas specjalnego wystąpienia w Sejmie.
5: Według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
1: Premier dodaje, że Rosja nie jest gotowa do żadnych rozmów o pokoju bez kapitulacji Ukrainy. Do Sejmu ma trafić prezydencki projekt ustawy obniżający ceny paliw. Ma się nazywać PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, zapowiada szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
23: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. Ustawowy limit marży.
1: A dziś w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Rząd zapowiada, że jeśli prezydent ustawy nie zawetuje, to wprowadzony zostanie ponowny program CPN obniżający ceny paliw. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się, ostrzega IMGW. Ekstremalne upały i susza sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia, mówi Mateusz Barczyk z IMGW.
24: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
1: W glebie i ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie. Czytanie dla przyjemności zmniejsza ryzyko demencji. O kolejnych zaletach czytelnictwa przekonują badacze z Cambridge w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że czytanie zarówno książek, jak i komiksów wpływa korzystnie na mózg, a regularne czerpanie przyjemności z lektury poprawia pamięć, empatię i zdrowie psychiczne. A propos czytania, w Bielsku-Białej od kilku tygodni działają książkomaty. Urządzenia stanęły w dwóch miejscach w mieście z inicjatywy Książnicy Beskidzkiej.
25: My chcemy, żeby książkomaty były w tych częściach miasta, gdzie utrudniony jest dostęp do biblioteki. Książkomaty są dedykowane osobom, które ze względów ograniczeń czasowych nie mogą skorzystać z biblioteki.
1: W ciągu pierwszego miesiąca z książkomatów skorzystało około 250 czytelników, którzy wypożyczyli ponad 800 tytułów.

0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Bolesne zderzenie mistrzów Polski z Ligą Europy w pierwszej kolejce. Lech Poznań przegrał w Londynie z Crystal Palace 0-4. Wysokim zwycięstwem zakończył się także mecz Juventusu z Nek Nijmegen. Włosi wygrali 5-0, a w ich bramce zadebiutował Kamil Grabara, który przy pierwszym golu zaliczył asystę. Dwie pary ekstraklasowe w drugiej rundzie Pucharu Polski, w tym derby z udziałem obrońcy trofeum. Górnik Zabrze zagra w Gliwicach z Piastem, a Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa. To najciekawsze mecze. Pozostali pucharowicze mieli więcej szczęścia. Lech Poznań zagra w Tarnobrzegu z trzecioligową Siarką, a Jagiellonia Białystok w Gdańsku z Lechią.
0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: W Poznaniu rozpoczęły się już roboty na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Prace mają potrwać do połowy października. W pierwszym etapie prac ulica Piątkowska na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla będzie zamknięta. Obowiązują objazdy. Patrzcie tam na znaki.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
3: Na razie w Poznaniu jest pochmurno, ale po południu niebo ma się już przejaśnić. Według synoptyków dzisiaj nie powinno padać. Deszczu nie spodziewajcie się też jutro. Termometry obecnie wskazują 11 stopni. Temperatura będzie powoli rosnąć, maksymalnie do 20 stopni. Ciśnienie na razie jest umiarkowane. Wiatr wieje słaby. Obecnie jakość powietrza jest bardzo dobra.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
4: 6 minut po godzinie 7. Michał Pierzchowa, dzień dobry Państwu. W piątek mamy 18 września, 261 dzień roku. 104 dni do końca roku, a do końca lata tych dni tylko 4. Słońce wzeszło o 6.15, zajdzie o 18.44. No dobrze, no to formalności mamy już za sobą. Nie ma dzisiaj w studiu Pogodnego Poranka Asi Kruk, nie będzie też Zygmunta Hajzera, bo oczywiście są we Wrocławiu, gdzie dzisiaj będzie bardzo kolorowo, bardzo radośnie i dużo uśmiechów. Przed nami wrocławskie dni seniora. Zapraszamy do Wrocławia. Po południu spotkanie z Asią i Zygmuntem. Wcześniej też jeszcze w Pogodnym Poranku opowie Asia Państwu o przygotowaniach. Zresztą niebawem się połączymy. A wcześniej zapowiadałem, że zabiorę Państwa na razie do Paryża. Bardzo proszę. Paryski walczyk Wiesława Drujecka w Pogodnym Poranku w Radiu Pogoda.

0: Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie

Wyroglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy, wam też mogą się trafić.

0: same sny.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 po 7.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: No to sprawdzamy, drodzy Państwo. Najpierw imieniny obchodzą dzisiaj Irena, Józef, Zofia, Stanisław i Stefania. Wszystkiego najlepszego. A teraz o urodzinach krótko powiem. I nie bez przypadku przed chwilą słyszeli Państwo piosenkę Mieczysława Wojnickiego Jabłuszko pełne snu. No bo to właśnie 18 września 1919 roku pan Mieczysław się urodził. To piosenkarz i aktor operetkowy Kaczuszka i Mak. Zakochani są wśród nas. A czy właśnie Jabłuszko pełne snu to tylko niektóre z tych melodii, które przecież bardzo często gramy w Radiu Pogoda i na pewno dzisiaj nieraz jeszcze zagramy. Ale mamy też inne urodziny. W 1933 roku, również oczywiście 18 września, urodził się Jerzy Połomski. I tu przy okazji takie przypomnienie i jednocześnie zaproszenie, bo już za dwa miesiące, dokładnie od 19 listopada w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu będą Państwo mogli oglądać niezwykłe pamiątki po artyście, kalendarze, notatniki, płyty czy nagrody. W oczekiwaniu na wystawę, to za dwa miesiące, przypominam, no to zagrajmy piosenkę pana Jerzego. Każdemu wolno kochać już teraz w Radiu Pogoda.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

Acapulco pochodzi z 1983 roku i było jednym z utworów, które pokazały bardziej takie taneczne, popowe oblicze zespołu Ricky E. Poveri. Halina Kunicka zaśpiewa za chwilę w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, a potem zajrzymy na Państwa konta bankowe, ale proszę się nie obawiać, będzie bardzo bezpiecznie. 7:21.

0: program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Została ostatnia reklama.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: pogodnym poranku Irena Santor. Na prawo most, na lewo most, a w środku bankomat. Dorota, podaj mi PIN do swojej karty.
1: Nie. Proszę się nie dać nabrać na ten sympatyczny głos.
0: No dobrze, to chociaż powiedz, czy ten PIN jest jakiś taki skomplikowany?
1: Nie mogę, bo musi być jak najbardziej skomplikowany.
0: No dobrze, no słusznie. Poczytam w internecie, że powstał właśnie raport, w którym eksperci ostrzegają, które kombinacje PINów są bardzo łatwe do odgadnięcia i to jest analiza ponad 3 milionów PINów, więc uważam, że naprawdę solidna. No i wyszło im, że szczególnie trzy kody są używane bardzo często. Masz jakieś pomysły?
1: 1, 2, 3, 4.
0: Okej, to jest jedna z tych propozycji. Dalej?
1: 5, 4, 3.
0: Nie. 1, 1, 1, 1. I 0000. One stanowiły razem prawie 19% wszystkich przypadków, a to, drodzy Państwo, oznacza, że co piąta próba odgadnięcia kodu PIN oparta na tych trzech właśnie liczbach ma szansę powodzenia. Równie niebezpieczne są kody odpowiadające układowi cyfr na klawiaturze telefonu, tak jak na przykład 2580, to jest tak od góry, dwójka i w dół, prosta linia, albo po kolei 4321, a także kombinacje powiązane z datami urodzenia właściciela karty, tak więc szybka rada. Jeśli Państwa PIN wygląda jak pierwsze cztery cyfry, które przychodzą do głowy każdemu, to może warto go zmienić. A ja mam taką propozycję dobrego, uważam, naprawdę PIN-u 1971, bo to jest PIN do kolejnej piosenki w Radiu Pogoda, bo wtedy właśnie w roku 1971 José Feliciano po raz pierwszy zaśpiewał Kesera. Paese mio, que estáis

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda 7:39 na zegarze. Teraz no, zdradzę Państwu trochę radiowej kuchni. Piszemy wiadomość do Asi Kruk. Wstałaś? Ja się za chwilę odpisuję. Wstałam? Ja już biegam. I pobiegła, jak się okazało, na wrocławski rynek. Za chwilę w radiu pogoda Asia opowie Państwu, jak idą przygotowania do rozpoczęcia wrocławskich dni seniora. To będzie no, relacja z pierwszej ręki. Proszę zostać z nami.
1: Radio Pogoda.

0: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Została ostatnia reklama.
16: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
17: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Reklama.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: W Poznaniu prowadzone są prace na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu Biskupińskiej. Przejazd został zamknięty. Objazd wyznaczono Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Swoją trasę zmieniła też linia autobusowa 146. Utrudnienia potrwają do 2 października.
18: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: Pana Asia Kruk jest z nami. Cześć Asiu, opowiadaj.
1: Dzień dobry kochani słuchacze Radia Pogoda. Tu Asia Kruk, nadaję z Wrocławia, ja już wyruszam na biegowe szlaki, ale zanim to przyszłam zobaczyć, co dzieje się na Placu Solnym i na Placu Gołębim, gdzie dzisiaj stanie ogromna scena, na której, przypomnijmy, wystąpi m.in. Halina Frąckowiak i gdzie odbędzie się potańcówka z Radiem Pogoda. Scena na Placu Gołębim już się buduje. Po cichutku, spokojniutko, ale jednak. Nasze studio plenerowe Radia Pogoda pojawi się dopiero za czas jakiś. Na razie jeszcze we Wrocławiu cisza, spokój, ale jak wciągnę powietrze, to pachnie tutaj tym, co się wydarzy, czyli doskonałą zabawą. Proszę słuchać Radia Pogoda przez cały dzień, proszę zaglądać do naszych mediów społecznościowych i przede wszystkim, jeżeli będą Państwo w okolicy i mają Państwo taką możliwość, proszę przyjść na Plac Solny i na wrocławski rynek, bo dzisiaj inauguracja Wrocławskich Dni Seniora. Wielka impreza z Radiem Pogoda. Asia Kruk, dziękuję. To ja już będę lecieć.
0: A no właśnie, Asia wraca do biegania i mam prośbę, Asieńka, jeszcze w kolejnej godzinie połącz się z nami i opowiedz, co nowego się wydarzy. No oczywiście do Wrocławia zapraszamy, we Wrocławiu nieraz, dzisiaj będziemy w Radiu Pogoda. No teraz muzycznie. Poniem za 7:08.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty godzina 8, za 4 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości. A w nich, Dorota?
1: O pogodzie tej jesieni będziemy mówić i powiem tylko, że to będą dość dobre wiadomości.
0: To bardzo się cieszę i więc czekamy na te dobre wiadomości. A po wiadomościach, no też myślę, że bardzo dobra zabawa, fajna zabawa, szybka piątka. Poprosimy o zgłoszenie od Państwa 22 444 40 04. Proszę zostawić numer telefonu do siebie i swoje imię.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą.

0: nową Allegro Smart.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
11: A w Brykomanie sprawdzałeś?
10: No nie, ale...
11: Ale co?
10: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
11: A to zobacz ten.
10: No rzeczywiście.
12: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
14: Została ostatnia reklama.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: Reklama.
17: Uprzedzam, bardzo słodko muzycznie zrobi się po wiadomościach, to za sprawą Sławy Przybylskiej. Teraz jednak sprawdzamy, co ważnego i ciekawego dzieje się w kraju i na świecie. Minęła ósma.
18: Wojskowe lotnictwo operuje w przestrzeni powietrznej w związku z porannymi atakami Rosji na Ukrainę. Premier ostrzega przed rosyjskimi dronami uderzającymi w państwa wspierające Ukrainę. A przed nami jesień cieplejsza niż poprzednie.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
17: Dorota Wardecka.
18: Na początek informacja sprzed chwili. Polskie myśliwce poderwały się w powietrze w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Musimy być gotowi na wlatujące coraz częściej do Polski rosyjskie drony i rakiety, rzekomo przypadkiem, przekazał w Sejmie premier Donald Tusk. Szef rządu, bazując na danych wywiadów, w tym na raporcie od szefa CIA, ostrzega przed rosyjskimi atakami na kraje bałtyckie i Polskę.
20: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek przypadek.
18: Jak dodaje premier, późna jesień i zima będą najbardziej krytyczne. Prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś z ministrem obrony narodowej, dowództwem sztabu generalnego oraz przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Co znajdzie się wśród tematów spotkania, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Oczywiście bieżąca sytuacja bezpieczeństwa, zagrożenie dla państw NATO wynikające z agresji Rosji, już nie tylko na Ukrainę, ale tak naprawdę hybrydowej agresji na NATO.
18: Pojawi się też na pewno wątek wizyty szefa MON-u w USA. W przyszłym tygodniu minister będzie rozmawiał w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem obrony. PiS nie wyklucza poparcia rządowego projektu od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, by w ten sposób zdobyć pieniądze na kolejną odsłonę programu CPN obniżającego ceny paliw. Tymczasem prezydent szykuje swój projekt dotyczący cen paliw. O szczegółach Wawrzyniec Zakrzewski.
16: Rządowa ustawa jest niekonstytucyjna, mówi PiS, który mimo to jest skłonny ją poprzeć, jeśli w ustawie pojawi się poprawka zakładająca, że wpływy z podatku od nadzwyczajnych zysków w całości pójdą na CPN. Za to prezydent Karol Nawrocki, który w lipcu tożsamą ustawę rządową bez podpisu wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiada swój projekt o obniżeniu cen na stacjach. Mówi minister finansów Andrzej Domański.
21: Projekt bardzo niebezpieczny, który może się skończyć tym, do czego doprowadził pan Obajtek. Obajtkowi udało się doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
16: Dlatego minister ma nadzieję, że prezydent się zreflektuje i podpisze rządową ustawę.
18: Ponad 260 interwencji ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR tylko podczas minionych wakacji. Do poszkodowanych ratownicy wyjeżdżali średnio 4 razy dziennie. W niemal połowie wypadków pomocy potrzebowali rowerzyści, przyznaje Katarzyna Tyszecka z GOPR-u.
22: Bardzo duży wpływ na liczbę wypadków rowerowych ma wciąż rozwijająca się infrastruktura.
18: Ratownicy przypominają, że w Beskidy, choć łagodniejsze niż Tatry, też trzeba się przygotować. Potrzebna jest m.in. czołówka z zapasowymi bateriami i naładowany telefon z aplikacją Ratunek. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Może się to przełożyć na krótszy okres grzewczy, ale nie zredukuje to smogu, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
23: Nie używamy tylu opału, natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym, on będzie zalegał i będzie z nami.
18: A cieplejsza jesień to efekt wyższej temperatury globalnej, ale też napływających nad Europę afrykańskich mas powietrza.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
24: Trwają prace na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu Biskupińskiej. W czasie robót przejazd będzie zamknięty. Objazd wyznaczono Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Swoją trasę zmieniła też linia autobusowa numer 146. Jest skrócona do pętli Strzeszyn PKM.
19: Radio Pogoda, 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: 12 stopni wskazują termometry w Poznaniu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 20. Jest pochmurno, ale niebawem niebo ma się przejaśnić. Po południu słońca będzie znacznie więcej. Jutro spodziewajcie się pogodnego dnia. Na dzisiaj synoptycy nie zapowiadają deszczu. Kropić nie powinno też w sobotę. Słońce zajdzie minutę po 19.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: Dzień dobry ponownie. Michał Pierzchoła. Witam Państwa w pogodnym poranku w radiu. Pogoda nie ma Asi, bo Asia, jak Państwo słyszeli kilkanaście minut temu, biega po Wrocławiu i relacjonuje, jak idą przygotowania do wrocławskich Dni Seniora. Zresztą z Asią jeszcze po godzinie 8 będziemy się łączyć. Do Wrocławia też już zmierza Zygmunt Heiser. O tym wszystkim powiemy. Na razie formalności. Mamy piątek, 18 września, 261 dzień roku. Do końca roku 104 dni. W kalendarzu mamy takie święta. To poprzedzam. Są takie trochę może nietypowe. Światowy Dzień Kierownika, to pozdrawiamy i o podwyżkę prosimy. Dzień Pierwszej Miłości dzisiaj, a także Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. Takie właśnie święto i z tym Państwa zostawiam przy słodkich fijołkach. Sławy Przybylskiej teraz w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, a za chwilę nasza zabawa z nagrodami, czyli Szybka Piątka.

0: Radość o poranku, piosenka, pod którą mogą się podpisać, jestem przekonany, wszyscy słuchacze Radia Pogoda. 13 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
0: I pani Małgorzata jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, o, troszkę słabo panią słyszę.
2: Dzień dobry.
0: O,
2: dzień
0: teraz dobry. Zdecydowanie lepiej. Co pani słychać?
2: Ja
0: we Wrocławiu
2: jestem. Wybieram się
0: Naprawdę?
2: Naprawdę.
0: Strasznie siecie. Ale z kapeluszem, czy raczej jako uczestniczka tak bardziej po prostu?
2: Tak, nie, tak bardzo po prostu.
0: No, ale to będziemy czekać. Proszę koniecznie podejść
2: chociaż do... Chociaż jeszcze nie wiem, co wymyślę, ale raczej tak po prostu.
0: No dobrze, jeszcze parę godzin pani ma, ale mam tak. prośbę, proszę podejść koniecznie do studia plenerowego Radia Pogoda i spotkać się z Asią i Zygmuntem. Ja przekażę im... że pani będzie, żeby nie było.
2: No właśnie, żeby po prostu nie byli zaskoczeni.
0: Dokładnie tak. Pani Małgosiu, no dobrze, ale mamy zabawę, szybką piątkę, nagroda gwarantowana i to już jest pani, nasz granatowy kubek. Natomiast do wygrania mamy książkę Remontownia Ciał i Dusz, Domy Wczasowe i Sanatoria w PRL-u Błażeja Ciarkowskiego. O tę książkę trzeba będzie powalczyć. Ja wiem, że zasady pani zna, no ale przypomnę.
2: Znam.
0: 30 sekund, 5 kategorii i 1 litera. I teraz Dorotę poproszę o przedstawienie tej litery, którą wybraliśmy na dzisiaj. Zupełnie dobra. Przypadkiem...
3: Jest to litera M.
0: Jak Małgorzata. Ale to zupełnie przypadek, żeby nie było. M jak mortadela też. To ja bardzo lubię, przepraszam, musiałem. Pani Małgosiu, możemy zaczynać? Jest pani gotowa?
2: Proszę bardzo.
0: No to uwaga. Czas, start.
3: Planeta.
2: Mar.
3: Ciasto.
2: Mazurek.
3: Zwierzę.
2: Miś.
3: Przymiotnik.
2: Jaki mądry.
3: Aktor.
2: Mateusz Damięcki.
0: No tak.
3: Brawo.
0: No tak. Bardzo szybko. A ja miałem takie przecieki wcześniej, jak rozmawialiśmy z panią chwilę wcześniej, że pani się denerwuje, że jest pani spięta. To proszę, jak to wszystko pięknie poszło.
2: Chcę tylko powiedzieć, że mimo wszystko jednak jakieś tam emocje człowieka dopadają.
0: No ja wiem, ale inaczej jest, jak się słucha tak po prostu z boku radia.
2: Tak, to właśnie. W ogóle nie podlega żadnej dyskusji.
0: Gratuluję pani Małgorzato, wszystkie nagrody pani zdobywa. Mam tylko jeszcze prośbę o informację, jak pogoda we Wrocławiu, to też ważne dla tych wszystkich, którzy się wybierają.
2: Piękna pogoda, piękna.
0: To zaprasza pani.
2: Oczywiście.
0: No to wraz z panią Małgorzatą zapraszamy do Wrocławia. Szybka piątka oczywiście wraca, no już po weekendzie, w poniedziałek.

0: jestem.
1: Zakochaj się.

Dzisiaj dzień pierwszej miłości w kalendarium, żeby nie było, tak tylko przypominam. 8:21 na zegarze, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Pani Małgosia kilka minut temu w Szybkie Piątce wygrała komplet nagród. Pani Małgosia jest z Wrocławia i zaprasza do Wrocławia, bo dzisiaj oczywiście warszawskie Dni Seniora i mnóstwo fantastycznych wydarzeń. A jak u przygotowania u Państwa, proszę dać znać 22 444 40 04. Kto będzie, proszę się pochwalić, kto przygotuje kapelusz, a może są już Państwo w drodze, bo wiem, że do Wrocławia zmierzają także osoby z całej Polski. 22 444 40 04.

0: to promocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski,
2: jestem.
1: Szewczyk,
3: obecny.
1: Ziętarski, Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3, żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
7: No odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
6: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
7: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
6: W tej obok biura?
7: Właśnie w tej.
8: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
21: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
20: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda.
23: Została ostatnia reklama.
24: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:32 na zegarze. Po godzinie 7:00 Asia Kruk, która jest, jak Państwo wiedzą, we Wrocławiu, mówiła, że idzie pobiegać. No to sprawdźmy, gdzie dobiegła. To wszystko oczywiście w kontekście ruszających dzisiaj wrocławskich Dni Seniora. Asiu, dzień dobry raz jeszcze. Cześć, cześć.
1: Poranna ekipa i redakcja we Wrocławiu, no bo tutaj właśnie dzisiaj inauguracja wrocławskich Dni Seniora, jak zawsze z wielką pompą, jak zawsze z marszem kapeluszy, jak zawsze ze stoiskami, oficjalną galą, no i prywatką z Radiem Pogoda, podczas której tym razem wystąpi Halina Frąckowiak i zaśpiewa swoje najpiękniejsze melodie, największe przeboje. To będzie fantastyczny koncert, którego nie mogą Państwo opuścić. Pełen program znajdą Państwo na stronie www.radiopogoda.pl, ale warto też słuchać Radia Pogoda, bo przez cały dzień będziemy opowiadać o tym, co się tutaj dzieje. Plenerowe studio Radia Pogoda otwiera się już o godzinie 10:00. Będzie w nim rządził Piotr Swarakowski. Ja też w okolicy 11:00-12:00 na Placu Solnym w tym pogodowym studiu się pojawię. O, teraz jedzie. Słyszą Państwo?
0: No właśnie.
1: Wrocławskie tramwaje. Zapraszam serdecznie, gdyby Państwo chcieli porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie, to bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystko zaczyna się oficjalnie o godzinie 13:00. O 14:30 zaplanowany jest Marsz Kapeluszy, o godzinie 15:00 te części oficjalne, a o godzinie 16:00 prywatka z Radiem Pogoda, która potrwa do 18:00. Proszę nas słuchać, no i przyjemnie dzisiaj spędzić dzień albo z Radiem Pogoda w swoim domu, a najlepiej we Wrocławiu, na rynku i na Placu Solnym, gdzie rozstawia się już nasze plenerowe studio.
0: I do tego studia zdecydowanie Państwa zapraszamy i przypomnę jeszcze, wszystkie szczegóły wrocławskich Dni Seniora znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl.

się przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 20 minut, godzina 9. Państwo są czujni i dzwonią pod 22 444 4004. Dzień dobry.
1: Halo, halo. Panie Michale, malutka gafa. Chyba nie warszawski, tylko Wrocław. Świetnie, seniora. Tak. Seniorką nie jestem, ale oczywiście padnę tam do studia Asi i Zygmunta. Lucyna z Wrocławia. Buziaczki, pozdrawiam.
0: Pani Lucyno, zaraz przekażę Asi Zygmuntowi, żeby panią wyczekiwali, a ja dziękuję za tą poprawkę. Tak, oczywiście wrocławskie Dni Seniora, ale już się wytłumaczę, dlaczego mogło mi się zdarzyć powiedzieć warszawskie. A ponieważ warszawskie Dni Seniora miały miejsce w miniony weekend, byłem, uczestniczyłem w tym wydarzeniu i ciągle jestem pod wrażeniem, no ale teraz rzeczywiście przed nami wrocławskie Dni Seniora i jestem przekonany, że też będzie wspaniale. Zresztą cały czas zaglądamy do Wrocławia, mówimy o tym w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Została ostatnia reklama.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Reklama.
22: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: W ten weekend nastąpią zmiany na trasie numer 9 i 11. Będą spowodowane budową dojazdu do osiedla powstającego w rejonie ulicy Trójpole. W sobotę i niedzielę zamknięty dla ruchu tramwajowego będzie odcinek sieci od przystanku osiedle Winiary do przystanku Piątkowska.
11: Radio Pogoda, 103,4 FM.
22: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

drożej niż we Wrocławiu. Katowice na miejscu trzecim, to już kwota wyższa, bo to jest nieco ponad 1000 zł za weekend dla dwóch osób. Na czwartym miejscu Gdańska, na piątym Kraków. Na drugim końcu całego rankingu znalazł się Zurich, który okazał się najdroższym miejscem w badaniu. Koszty takiego samego weekendu dla dwojga oszacowano na, jeśli państwo stoją, to proszę usiąść, 6000 zł. Więc wychodzi na to, że warto spędzać nie jeden, ale w ogóle weekendy w Polsce. Dzisiaj oczywiście do Wrocławia zapraszamy, Wrocławskie Dni Seniora i w ramach tego wydarzenia, no to już państwo wiedzą, prywatka i koncert Haliny Frąckowiak. Pani Halina jest teraz w pogodnym poranku, wcześniej dla państwa. Być może ta piosenka, którą państwo teraz usłyszą, też pojawi się we Wrocławiu podczas dzisiejszej prywatki.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut godzina 9, czyli za 5 minut najnowsze wiadomości. Wystąpi w nich Dorota. I jakie informacje?
1: Puste sanatoria, które zaczynają świecić pustkami właśnie jesienią i w takich zimowych miesiącach, ponieważ kuracjusze nie przyjeżdżają, rezygnują.
0: Mój też był w zeszłym roku jesienią, był bardzo zadowolony.
1: No to widzisz,
0: taką późną nawet jesienią. Trochę padało, ale wiele ciekawych rzeczy działo się w
1: budynku.
0: Warto
1: skorzystać.
0: Nie tylko podczas dnia również. Dobra, nieważne. Szczegóły za chwilę w wiadomościach o 9.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap, kap.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Nie było ciebie tyle lat.
4: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfon.

0: kilogramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kupuj Best VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Reklama.
4: Skaldowie będą za chwilę przekonywać, że wszystko kwitnie w koło i ja szczególnie cenię takie podejście do życia właśnie, gdy mamy końcówkę lata i początek jesieni. To za moment, bo teraz najnowsze wiadomości. Minęła godzina 9.
5: Polskie myśliwce znów się poderwały w związku z porannym rosyjskim atakiem na Ukrainę. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu w Garwolinie. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
4: Dorota Wardecka.
5: Ponad 90 dronami Rosja zaatakowała Ukrainę. Ukraińskie służby zneutralizowały ponad 70 z nich. Rannych zostało 5 osób, w tym 3 dzieci. To podsumowanie od ukraińskich służb od wczorajszego wieczora. Dziś rano Rosja znów zaatakowała. W związku z tym atakiem poderwały się polskie myśliwce, przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, w związku z czym lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje. Przed uderzeniami dronów i rakiet również w państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, ostrzegał wczoraj w Sejmie premier Donald Tusk. Rosji chodzi o to, by Ukraina straciła sojuszników, komentuje generał dywizji w stanie spoczynku profesor Bogusław Pacek.
6: Putin chce zmusić państwa, które pomagają Ukrainie do tego, żeby przestały, żeby społeczeństwa, które popierają Ukrainę, stały się wrogiem.
5: Podczas wczorajszych rosyjskich ataków mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB ostrzegające o zagrożeniu atakiem powietrznym. W Lublinie oraz Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. Na Lubelszczyźnie w związku z alarmami w około 120 budynkach zarządzono ewakuację. W jednej ze szkół dyrekcja rozesłała do rodziców wiadomość, że mają jak najszybciej odebrać dzieci. To błąd. Dzieci powinny pozostać w miejscu bezpiecznego schronienia, mówi wojewoda Krzysztof Komorski i przypomina o szkoleniach.
7: Najważniejszym elementem tej całej układanki w moim przekonaniu jest dla samorządowców bardzo dobra znajomość i procedury i przeprowadzenia faktycznego wdrożenia planów ewakuacyjnych po to, żeby byli gotowi, wiedzieli, jak zabezpieczyć lokalną ludność.
5: Wczorajszy alarm trwał nieco ponad godzinę. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu w Garwolinie. To 4 osoby z zarządu szpitala i 3 lekarzy usłyszeli zarzuty dotyczące wyrządzenia tej placówce szkody na ponad 730 tysięcy złotych, z czego zdecydowana większość dotyczy wypłat za świadczenie medyczne, które nie zostały zrealizowane. Sąd zastosował policyjny dozór oraz poręczenia majątkowe. Sprawa, jak podkreśla mazowiecka policja, jest rozwojowa. Dziś zarzuty ma usłyszeć 2 mężczyzn zatrzymanych w związku z środową awarią urządzenia sterowania ruchem w Katowicach. To 2 Polacy w wieku 50 i 55 lat. W przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu, mówi prokurator Dawid Szulik z prokuratury rejonowej Katowice Południe.
8: Mężczyźni ci zostaną doprowadzeni do tutejszej prokuratury. Przesłuchani przez prokuratora, zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
5: Utrudnienia w ruchu kolejowym w środę trwały kilka godzin, opóźnionych było ponad 600 pociągów. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co 5 pacjent ze skierowaniem, wylicza Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki.
9: Skala problemu jest dość duża, zwłaszcza w okresach zimowych i późnojesiennych. Te miejsca, które były nieobłożone, niestety, przynoszą straty.
5: Dlatego NFZ apeluje do pacjentów, by informowali o rezygnacji z wyjazdu. Wtedy z wolnego terminu będzie mógł skorzystać kto inny. Normalny czas oczekiwania na wyjazd to od 4 do 6 miesięcy.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Faworyci nie zawiedli. Włosi na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy siatkarzy pokonali Słowenię 3-2 i jako jedyni na tym etapie turnieju nie przegrali żadnego meczu. Ich rywalem w 1/8 finału będzie Dania. Faza pucharowa rusza jutro i już ten pierwszy mecz będzie dla nas najważniejszy. Polska zagra z Łotwą. Magdalena Fręch odpadła w ćwierćfinale turnieju w Guadalajarze, tak samo jak rok temu. W pojedynku z rozstawioną z dwójką Amerykanką Iwą Jowicz ugrała tylko 3 gemy, przegrała do 2-1. Jowicz w półfinale zagra z Hiszpanką Krystyną Buxą, która pokonała rozstawioną z trójką Czeszkę Sarę Bejlek 6-0, 6-4.
3: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Pogoda.
5: Dziś na niebie poza słońcem mogą się też pojawić chmury, również deszczowe, przelotne deszcze, przede wszystkim na północy i na zachodzie, a na wybrzeżu może też zagrzmieć. Na termometrach dziś jedynie od 19 do 22 stopni, a nawet jeszcze chłodniej na północnym zachodzie, tylko 17.
3: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda.
4: W którym dzień dobry, mówi Państwu Michał Pierzchała. Mamy piątek, 18 września, 261 dzień roku, 104 dni do końca roku, a do końca lata tych dni pozostało 4. Przypomnę solenizantów, bo zwykle o tym mówimy po godzinie 7. Irena, Józef, Zofia, Stanisław i Stefania. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj piątek szczególny, bo mamy inaugurację wrocławskich Dni Seniora. Państwo się przygotowują, dzwonią do nas i opowiadają. I te opowieści właśnie już za chwilę w Radiu Pogoda. A teraz skaldowie będą przekonywać, że wszystko kwitnie w koło. W pogodnym poranku w Radiu Pogoda, 6 po 9.

0: Piotr Szczepanik w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, 13 minut po godzinie 9. Nasz numer telefonu, przypominam, 22 444 40 04. Dzwoni, a skoro dzwoni, odbieramy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Michale. Ja przede wszystkim żałuję, że nie widziałam pana w Warszawie, że nie poznałam osobiście, bo byłam. Dobrze się bawiłam.
0: Super.
1: A teraz też udaję się do Wrocławia i właśnie mam dylemat. Czy brać kapelusz? Mam, bardzo ładny, no ale trochę niewygodnie w pociągu. Albo mam też piękny wianuszek. W poniedziałek była przepiękna uroczystość otwarcia w Opolu, otwarcia muralu Maryli Rodowicz, na którym na tej uroczystości Maryla była. No i wszyscy widzieliśmy ją w pięknych wianuszkach. I chyba ten wianuszek zabiorę ze sobą do Wrocławia. Pozdrawiam serdecznie, Jutrzenka.
0: Pani Jutrzenko, to ja mam wrażenie, że decyzja już podjęta. No to niech będzie wobec tego ten wianuszek. No też żałuję, że nie spotkaliśmy się w Warszawie w miniony weekend, gdy, jak opowiadałem wcześniej, brałem oczywiście udział w warszawskich dniach seniorach. No teraz mamy wrocławskie dni. Mnie nie będzie, ale plan jest taki. Tak, pani przyjedzie, proszę udać się do studia plenerowego Radio Pogoda. Tam po godzinie 10 Piotr Sforakowski już będzie czekał. Proszę sobie zrobić zdjęcie, potem te zdjęcia wędrują na Facebooka Radio Pogoda, a ja wtedy je zobaczę. No i tak się właśnie spotkamy.

Maryla Rodowicz śpiewała o tym, że jadą wozy kolorowe, prawdopodobnie kolorowym. To tak, nie wiem czy wozem, bo mowa o pociągu. Jedzie do Wrocławia Zygmunt Heizer, właśnie przysłał mi zdjęcie z pociągu i pisze tak: pozdrawiam z pociągu do Wrocławia. Ekspres, już za 4,5 godziny będę na miejscu. No tak czasem bywa, że z Warszawy do Wrocławia między dwoma dużymi miastami podróżuje się właśnie ponad te 4 godziny, ale jest dowód na to, Zygmunt Heizer wczesnym popołudniem także we Wrocławiu się pojawi i będzie go można spotkać nie tylko na scenie, ale także w studiu plenerowym Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Tomek!
4: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Czyta lektor AI.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
15: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
16: Stokrotka.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
0: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
19: Już od 400 zł studiuj.
0: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
19: Ekonomię i logistykę.
0: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
19: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
0: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
19: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
19: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
11: A w Brykomanie sprawdzałeś?
8: No nie, ale...
11: Ale co?
8: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
11: A to zobacz, ten.
8: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Została ostatnia reklama.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Pogodny poranek w Radio Pogoda, 9.33. Oczywiście dzisiaj Wrocław nie raz, nie tylko w pogodnym poranku, ale przez cały dzień z okazji wrocławskich Dni Seniora. Asia Kruk na miejscu.
1: No to jeszcze raz dzień dobry z Wrocławia, a następny dzień dobry, mam nadzieję, że powiemy sobie osobiście. Dzisiaj we Wrocławiu rozpoczęcie, inauguracja uroczysta wrocławskich Dni Seniora, które potrwają jak zawsze kilka tygodni i to będzie mnóstwo imprez, no ale to dzisiaj jest ten uroczysty dzień, kiedy na Placu Gołębim, to jest część wrocławskiego rynku, i na Placu Solnym, przyległym do wrocławskiego rynku, będzie się odbywało szereg imprez. Już rozstawiają się namioty wszystkich wystawców na Placu Solnym. Za chwileczkę będzie się także rozstawiać studio Radia Pogoda. W tym studiu dziś będzie Państwa witał Piotr Sforakowski, ale spokojnie, ja też tam podejdę. Zygmunt Heiser też tam podejdzie. Porozmawiamy sobie z Państwem, bo słyszałam, że są pytania, czy można nas odwiedzić, czy można nas odwiedzić. Oczywiście! Witamy Państwa z szerokimi ramionami. Dziś na Placu Solnym, no a cała impreza oczywiście na wrocławskim rynku. Dzień zaczął się pięknie i mamy nadzieję, że przez cały dzień będzie taka piękna pogoda. Temperatura maksymalna 22-23 stopnie, więc kurtki można spokojnie zostawić w domu, żeby nie było po prostu za gorąco, bo przecież będą Państwo szaleć pod sceną, prawda? Asia Kruk, dziękuję bardzo, no i czekam na Państwa we Wrocławiu.
0: No i my na te szaleństwa Państwa liczymy. Będzie pięknie we Wrocławiu. Zapraszamy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 20:10. Sporo słuchaczek dzisiaj do pogodnego poranka dzwoniło. To teraz słuchacz. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć, czy Radio Pogoda będzie w zasięgu Jeleniej Góry, Lwówka Śląskiego, Legnicy. Sygnał tam do nas nie dochodzi, a we Wrocławiu jest słyszalny. Na razie chciałbym tylko tyle. Dziękuję.
0: No, drogi słuchaczu, rzeczywiście Lwówek Śląski czy Jelenia Góra to jest około 120 kilometrów od Wrocławia, gdzie faktycznie jest nadajnik Radia Pogoda. Legnica trochę bliżej, ale to wciąż kilkadziesiąt kilometrów. No nie mamy planów, niestety, żeby uruchomić w pana okolicy nadajnik Radia Pogoda, ale to nie jest żaden problem, ponieważ cały czas przypominamy o tym. Jest przecież aplikacja Radia Pogoda, można sobie włączyć w telefonie, można w komputerze stacjonarnym gdzieś na biurku stojącym. Są też specjalne radia, które przypominają wyglądem normalne radio, ale są to radia internetowe i tam w każdym zakątku nie tylko Polski, ale też świata można właśnie słuchać Radia Pogoda. Ale dzisiaj zresztą ja zachęcam pana do udania się bliżej Wrocławia, a właściwie na sam rynek, do samego serca, no bo przecież dzisiaj wczesnym popołudniem inauguracja Wrocławskich Dni Seniora.
2: Autopromocja.
3: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
4: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
5: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
3: Już dziś świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Castorama!
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
19: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
20: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
21: Została ostatnia reklama.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
23: O, ale że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

I tak właśnie, przyznaję Państwu, że dzisiaj jakoś wyjątkowo szybko dobrnęliśmy niemal do godziny 10 w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. No, czas się żegnać. Po godzinie 10 przeniesiemy się już tak zdecydowanie bardziej do Wrocławia, bo rusza plenerowe studio Radia Pogoda z okazji Wrocławskich Dni Seniora. Tam Piotr Swarogowski będzie rządził, będzie Państwu puszczał najpiękniejsze melodie i też będzie z Państwem rozmawiał. I te wszystkie rozmowy, atmosferę Wrocławskich Dni Seniora, mam nadzieję, że usłyszą Państwo w głośnikach. Ja, Michał Pierzchowa.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemny.

0: Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Reklama.
9: Najpiękniejsze melodie. Och, życie, kocham cię nad życie Edyty Geppert oraz Biedroneczki są w kropeczki Danuty Rin i Bogdana Czyżewskiego usłyszymy w Radiu Pogoda dosłownie za parę minut, bo teraz mamy dla Państwa wiadomości.
10: Wiadomości z Poznania.
11: Urszula Salamon, zapraszam. W Poznaniu zaczęła działać Rada do spraw integracji migrantek i migrantów. Jej zadaniem będzie m.in. analizowanie potrzeb związanych z włączeniem poznaniaków i poznanianek pochodzących z innych krajów w codzienne życie naszego miasta. Rada będzie też przeciwdziałać dyskryminacji. A powstrzymać przemoc mają na celu warsztaty prowadzone w Poznaniu przez Fundację Równomoc. O szczegółach mówi Agnieszka Zawadzka z poznańskiego magistratu.
12: Są to warsztaty antyprzemocowe dla chłopców w wieku między 13 a 18 lat. Jest to projekt polegający na przeprowadzeniu 4 warsztatów.
11: Każdy warsztat obejmuje 16 godzin dydaktycznych. Tymczasem zbliża się Poznański Tydzień Różnorodności. W programie są integracyjne warsztaty, nauka języka migowego, spacer z przewodnikiem, piknik i koncerty. Inauguracja już w tę niedzielę, początek o 14 na Starym Rynku. A kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o utrudnieniach na Biskupińskiej.
10: Radio Pogoda, 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
11: 16 stopni wskazują termometry w Poznaniu. Będzie jeszcze trochę cieplej, temperatura wzrośnie do 20 stopni. Na razie jest pochmurno, ale niebawem niebo ma się przejaśnić. Dzisiaj nie powinno padać deszczu, nie spodziewajcie się także jutro. Ciśnienie jest umiarkowane, a wiatr słaby. Jakość powietrza mamy bardzo dobrą. Słońce zajdzie minutę po 19.
10: Radio Pogoda, 103,4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry. Dzisiaj wszystko będzie troszkę inne niż zwykle, ale nie tylko dlatego, że dziś po południu na wrocławskim rynku Radio Pogoda zainauguruje wrocławskie Dni Seniora razem ze wszystkimi obecnymi tam mieszkańcami Wrocławia, turystami i tak dalej. Także dlatego, że dziś piątek, więc za niespełna pół godziny posłuchamy kolejnej fascynującej opowieści Wiktora Niedzickiego, a spotkamy się pewnie za kilkanaście minut. Dlatego dziś troszkę wcześniej zajmę się odliczaniem do różnych wydarzeń, w których udział weźmie Radio Pogoda, ale na początek posłuchajmy najpiękniejszych melodii Edyty Geppert, Danuty Rin z Bogdanem Czyżewskim i Mieczysława Foga.

Mieczysław Fog śpiewał o jesiennych różach, a tu jeszcze w kalendarzu lato. Co prawda już nie tak upalne jak w sierpniu, ale zawsze. I to nawet lepiej, że nieupalne, bo temperatury nie będą przeszkadzać żadnemu z zawodników biorących udział w warszawskiej olimpiadzie seniora, a początek tego wydarzenia już jutro. Gdyby Państwo chcieli kibicować swoim znajomym i przyjaciołom, to cały plan wydarzeń znajdą Państwo na stronach internetowej Aktywnej Warszawy, a za 8 dni, 26 września, wszyscy spotkają się w Parku Sowińskiego. Na uroczystości zakończenia Olimpiady Seniorów połączonej z wręczeniem medali oraz wielkim międzypokoleniowym piknikiem. Oczywiście Radio Pogoda także weźmie udział w tej uroczystości. Dzień później natomiast, czyli 27 września, za 9 dni od dziś, w krakowskim Centrum Kultury Podgórza, ośrodku Ruczej przy ulicy Przyzbyt 10A, DJ Wika, pani Marta Wodyńska z krakowskiego magistratu oraz nasz pogodny Robert Janowski będą tworzyć jury finału wyborów Miss Kultury 60+, o czym pewnie jeszcze nie raz wspomnę Państwu podczas naszych najbliższych spotkań. Robert oprócz oceniania finalistek zaśpiewa też podczas tego finału, a obok niego obecną na wydarzeniu publiczność będzie bawić Jerzy Kryszak, a całości dopełni potańcówka z DJ Wiką.

0: Wiktor Niedzicki w studiu Radia Pogoda, bo przecież mamy piątek.
1: Dzień dobry.
0: To jest dzień dobry, jednoznaczne z tym, że czeka nas kolejna opowieść cyklu Technicznie Proste. Wiktorze, powiedz, o czym dzisiaj będziesz opowiadać?
1: O obierkach.
0: Takich
1: obierkach, na przykład z ziemniaka albo z czegokolwiek.
0: Specjalnie powiedziałem o kartoflach, ale nie dałeś się wyprowadzić z równowagi. 10 minut i już będziemy wiedzieć, co z tymi obierkami.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
3: A dzień dobry, witam serdecznie.
2: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
4: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
2: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
10: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
21: Została ostatnia reklama.
22: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
23: Dobra, zdradź sekret.
22: Jaki sekret?
23: No, ten twój patent na zakupy.
22: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
23: Tylko w Modivo?
22: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
23: I co z tym cashbackiem?
22: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
23: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
1: Reklama.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych.

0: Technicznie proste w Radiu Pogoda.
1: Wiktor Niedzicki w Radiu Pogoda. Dzisiaj w cyklu Technicznie proste obiecał opowieść o obierkach, czyli co z nimi robić, jak je przetworzyć, a do czego mogą służyć, tak?
2: Dokładnie tak.
1: O.
2: Woreczek z plastikami i metalami, papier, butelki, słoiki, odpady zmieszane, no wynoszę do odpowiednich pojemników. To proste. Najgorsze są właśnie te odpady bio. No już po paru godzinach zaczynają nieprzyjemnie pachnieć. Po co komu moje obierki lub nadpsute owoce? Rozmawiałem z panią profesor Moniką Jakubus z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Okazuje się, że wbrew pozorom takie odpady są bardzo ważne. Co więcej, dla mnie też. Dlaczego? To, co zostało zebrane w brązowym pojemniku, najczęściej trafia do kompostowni. W takim zakładzie, w kontrolowanych warunkach, powstaje coś, co stanowi lekarstwo dla gleb dość ubogich w składniki odżywcze. Dzięki dodaniu owego kompostu, czyli rodzaju nawozu, istnieje szansa na lepsze plony. My, mieszkańcy miasta, rzadko, może nigdy nie zwracamy uwagi na glebę. Dla nas to coś, po czym się chodzi, no jeśli nie ma betonowego lub asfaltowego podłoża. Dla specjalistów gleba to coś bardzo cennego. Tworzyła się przez tysiące, a nawet miliony lat. Dziś stanowi podstawę rolnictwa. Niestety, poprzez swoją działalność niszczymy glebę. Zakłady przemysłowe, kopalnie odkrywkowe i drogi po prostu zabierają nam tę glebę. Czasem po zakończeniu działalności teren jest zwracany, bywa, że na tym sieje się trawkę i już. Tak naprawdę tej gleby, która była, już nie ma. Posianie trawki zmienia tylko widok. Potrzeba będzie wielu setek lat, a może znacznie więcej, by wytworzyła się nowa gleba. Ten proces może przyspieszyć właśnie kompost dodany do ziemi. Ale specjaliści wskazują także na możliwość innego zastosowania bioodpadów. Z obierek owoców, ale także trawy i innych pozostałości roślinnych można wyprodukować biogaz. A takie biogazownie już istnieją. Produkują coś, co można wykorzystać na przykład do ogrzewania domów. A więc po co komu moje brzydko pachnące bioodpady? Po to, by nam wszystkim żyło się lepiej. Mnie także.
1: I mnie też. Wiktor Niedzicki w Radiu Pogoda. Kolejna opowieść Wiktora, fascynująca jak zwykle, za tydzień o tej właśnie porze.
2: Dziękuję bardzo.
0: Technicznie proste w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie wracają lada minuta do Radia Pogoda, ale teraz w ramach takiego niewielkiego remanentu tygodnia pozwolę sobie wrócić do naszego wtorkowego układania lepiejów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi Barbara z Wrocławia. Lepiej ćwiczyć od malucha, niż w przyszłości wstydzić się brzucha. Bardzo pięknie pozdrawiam. Miłego dnia.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Barbaro i mam nadzieję, że widzimy się dzisiaj na prywatce Radia Pogoda na wrocławskim rynku. Będzie sporo okazji do ćwiczenia w rytm przebojów Haliny Frąckowiak, bo taniec to przecież także ćwiczenie.
2: Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Bedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
13: Develia. Dobrze być w domu.
14: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: Autopromocja.
1: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
3: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Już dziś świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo.

0: Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: A słońce sobie lśni, zaśpiewa za chwilkę Eleni w Radiu Pogoda i proponowałbym, żeby to dzisiaj odpowiadało prawdzie, zwłaszcza we Wrocławiu, gdzie dziś ta dobra pogoda się bardzo przyda. Myślę, że przydadzą się też wiadomości, które teraz mamy dla Państwa.
1: Wiadomości z Poznania.
6: Urszula Salamon, zapraszam. W Poznaniu rozdano kaski. Otrzymały je szkoły, m.in. z powiatów gnieźnieńskiego, obornickiego i poznańskiego. Łącznie kaski otrzymają uczennice i uczniowie z około 350 wielkopolskich szkół.
7: Chłopaki, dzisiaj przyjechaliście tu do Poznania po...
8: Po kaski.
9: Też po kaski, bo chronią głowę.
6: Z uczniami rozmawiał nasz reporter Bartosz Łukasiewicz. Pora na ważne informacje dla kierowców. Do 2 października potrwają utrudnienia na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu Biskupińskiej. W czasie robót przejazd będzie zamknięty. Objazd wyznaczono Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Trwają przygotowania do tegorocznych senioralnych. Tematem przewodnim będzie zdrowie. Cykl wydarzeń zainauguruje koncert Pojedynek Tenorów. Odbędzie się 26 września przy Placu Kolegiackim. Będzie tam też strefa zdrowia, a w niej badania i konsultacje. Senioralni potrwają do końca października. A za godzinę opowiemy o najbliższym meczu kolejorza.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.
10: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Pogoda w Poznaniu.
6: 18 stopni wskazują termometry w Poznaniu. Będzie jeszcze trochę cieplej. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 20 stopni. Jest pochmurno, ale niebo jeszcze dzisiaj się przejaśni. Pogodnie ma być w sobotę. Dzisiaj nie powinno padać. Deszczu nie spodziewajcie się także jutro. Ciśnienie mamy umiarkowane, a wiatr słaby. Słońce zajdzie minutę po 19.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM.
10: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
5: Dzień dobry. Zanim zajmie nas dzisiejsza inauguracja wrocławskich Dni Seniora, mam jeszcze kilka propozycji dla Państwa. Głównie chodzi o najpiękniejsze melodie, ale za kilka minut będziemy wspominać Jerzego Połomskiego w rocznicę jego urodzin, natomiast w cyklu Pogodne Lata, to będzie za około pół godziny, przywołam kilka wspomnień z roku 1969, ale teraz należy się nam kilka najpiękniejszych melodii. Usłyszymy je w piosenkach Eleni, Anny Jantar z Perfektem i Johnny'ego Tillotsona.

Ech, tak mi się wydaje, że kiedyś twórcy mieli więcej fantazji w pięknym nazywaniu płci przeciwnej, żeby było troszkę bardziej ulotnie, nie do końca i delikatnie. No i stąd właśnie wzięła się ta poezja w ruchu w tytule przeboju Johnny'ego Tillotsona. Przed nami przebój Jerzego Połomskiego, jeden z wielu, jakie nagrał w ciągu swojej długiej kariery. Już pierwszy utwór nagrany przez niego dla radia to był bodajże 58 rok. Zdobył niemałą popularność. Nazywał się Piosenka dla nieznajomej. O nieznajomej.

0: każdym dnie.
1: A potem popularność Jerzego Połomskiego rosła wraz z liczbą przebojów, podobnie jak liczba nagród, które za nie dostawał. Nie odważę się ich wszystkich wyliczyć, ale jednej nie mogę pominąć, bo przyniosła Jerzemu Połomskiemu nagrody na Festiwalu Opolskim w 1973 roku. Znają tę piosenkę państwo świetnie, nie tylko z Radia Pogoda. Nosi tytuł Bo z dziewczynami. Bo z dziewczynami.

0: Jerzy Połomski bardzo chętnie sięgał także po repertuar przedwojenny. Pewnie troszkę dlatego, że to był repertuar już sprawdzony, a na pewno dlatego, że te piosenki pasowały bardzo dobrze do stylu jego śpiewania.
1: Srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic.
0: Jerzy Połomski kończyłby dziś 93 lata i przy tej okazji posłuchajmy w Radiu Pogoda utworu Jak to dziewczyna, jednego z przebojów, które nagrał w latach swojej największej popularności.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

0: Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda za chwilkę, ale teraz wrócę do mojego wczorajszego pytania o to, czy Państwo dzisiaj pojawią się na wrocławskim rynku i placu Solnym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry ze słonecznej, pięknej dzisiaj Warszawy. No, u mnie to przykro i smutno jest, bo mam siostrę w Wrocławiu, ale przez tą durną politykę od lat nie utrzymujemy kontaktu. Trzymajcie się tam w tym Wrocławiu. Dobrze, pięknie, smacznie, wszystkiego najlepszego, słonecznej pogody i zabawy. Tak z uśmiechem na twarzy. Barcia Marysia, pa!
0: No szkoda, że nie spotkamy się we Wrocławiu, ale to znaczy, że tym bardziej będę się starał przekazać tę wyjątkową atmosferę, która towarzyszy inauguracji wrocławskich Dni Seniora.
2: Słuchasz Radia Pogoda. Ogłoszenie płatne.
3: Volkswagen Crafter wspiera biznes. Wielogodzinna jazda, tysiące kilometrów i ciągły załadunek. Praca kierowcy, dostawczaka to spore wyzwanie. Jak Volkswagen Crafter ułatwia to codzienne zadanie?
4: Przede wszystkim stawiając na ergonomię. Fotel kierowcy, jak i wnętrze Volkswagena Craftera zaprojektowano tak, by zapewnić komfort bez kompromisów. Dodatkowo niski próg załadunku od 570 mm oraz jedne z najszerszych w segmencie drzwi przesuwnych znacząco ułatwiają załadunek i rozładunek.
3: A co z samą jazdą i manewrowaniem?
4: Zaawansowane systemy wsparcia kierowcy oraz funkcja Auto Hold w standardzie odciążają kierowcę w codziennym ruchu miejskim i na długich trasach. Volkswagen Crafter oferuje największą kubaturę przestrzeni ładunkowej w swojej klasie, aż do 18,4 metra sześciennego oraz wysokość wnętrza do niemal 2,2 metra, co pozwala na wygodną pracę w pozycji stojącej.
3: Mniejsze zmęczenie to większe bezpieczeństwo i wydajność.
4: Dokładnie. Przemyślana ergonomia to nie tylko wygoda, ale i realne wsparcie w codziennej pracy każdego kierowcy.
2: To było ogłoszenie płatne.
5: Reklama.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy...
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Została ostatnia reklama.
19: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
20: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
19: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Reklama.

0: pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1969. To był rok, w którym pierwsi ludzie stanęli na powierzchni Księżyca i w ogóle na jakimkolwiek ciele niebieskim innym niż Ziemia. Ich poczynania śledził cały świat, bez względu na ustrój polityczny. A co u nas? W lutym wręczono pierwszy order uśmiechu. Jego pierwszym kawalerem został lekarz ortopeda Wiktor Dega. Pod koniec marca do kin trafił film Jerzego Hoffmana i Jakuba Goldberga Pan Wołodyjowski. Serial telewizyjny Przygody pana Michała pojawił się jesienią.
2: Ketling ekspedycję dostał i do Kamieńca ruszył, a ja zwać panem po szynkach włóczyć się muszę.
3: Przyjdzie pora i na ciebie, a tymczasem powinieneś się po Warszawie rozejrzeć. Na Sejm mnóstwo szlachty się zjechało z rodzinami. Zacnych panien nie brakuje, a głodki niektóre bestie, że człowiek czasem ma ochotę strzepnąć rękoma po bokach i zapiać jak galus. Jak mnie kochasz, ożeń się, Michale.
1: W lipcu swoją premierę miał film Rzeczpospolita Babska.
4: Zdaje się, że mamy gości. Jaka miła wizyta, dobry wieczór.
5: Cześć, stara kwoko.
4: Cześć, stary capie.
5: Powiedz swoim kurczętom, żeby odeszły od drzwi. Nie lubimy, jak się nam ktoś stawia.
4: Powiedz swoim kozłom, żeby byli grzeczni. My nie lubimy chamstwa. Proszę się rozgościć. Siadajcie, panowie kozły. Zaraz podamy coś do picia.
1: A Jerzy Połomski w 1969 roku wydał płytę Dice, z której obok utworu tytułowego przebojem stała się ta piosenka.

Do oficjalnej inauguracji wrocławskich Dni Seniora została jeszcze ponad godzina, ale my nie będziemy czekać na część oficjalną w Radiu Pogoda, bo zbyt dużo się tu dzieje, żeby nie opowiedzieć o tym Państwu na żywo. Dlatego trochę wzorem relacji sportowych. Moją relację zacznę zaraz po wiadomościach Radia Pogoda w południe. Radio

0: autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Została ostatnia reklama.
17: Ach, co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Reklama.
19: Lada moment. Usłyszymy się z Placu Solnego we Wrocławiu, gdzie swoje plenerowe studio ma Radio Pogoda. To będzie tuż po tych wiadomościach, bo właśnie mija południe.
16: Wiadomości z Poznania.
20: Urszula Salamon, zapraszam. Rada do spraw integracji migrantek i migrantów działa już w Poznaniu. Jej zadanie to m.in. przeciwdziałanie

0: w działanie dyskryminacji. Rada będzie też analizować potrzeby związane z włączeniem poznaniaków i poznanianek pochodzących z innych krajów w codzienne życie naszego miasta. Pora na sport. Lech Poznań zagra w niedzielę przy Bułgarskiej z Radomiakiem Radom. Początek spotkania o 20:15. Obecnie Kolejosz jest trzeci w tabeli. Tymczasem trwa nabór na kolejną edycję programu staży studenckich w Poznaniu. Na chętnych czeka blisko 90 miejsc. Szczegóły zna nasz reporter Bartosz Łukasiewicz.
1: Aby zgłosić się na staż, należy wypełnić online formularz. Jest on dostępny na stronie poznań.pl w zakładce staże. Tam też można znaleźć więcej informacji o programie. Wnioski są przyjmowane do 15 października. W formularzu można aplikować na maksymalnie 5 miejsc.
0: Staże potrwają 4 miesiące.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
2: Pogoda w Poznaniu.
0: Już 19 stopni wskazują termometry w Poznaniu, a będzie jeszcze trochę cieplej. Temperatura wzrośnie do 20 stopni. Ciśnienie mamy umiarkowane, wiatr wieje słaby. Jest pochmurno, ale niebo będzie się przejaśniać. Na dzisiaj synoptycy nie zapowiadają deszczu, padać nie powinno też jutro. Słońce zajdzie minutę po 19.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
5: Witam Wrocław! Jesteśmy na Wrocławskim Placu Solnym. Wokół nas życzliwi ludzie, uśmiechnięci, pełni oczekiwań, ponieważ start Wrocławskich Dni Seniora już za niespełna godzinę. Niebo lekko zachmurzone, temperatura właściwa, padać nie będzie. Cóż więcej trzeba, żeby znaleźć się na wrocławskim rynku lub Placu Solnym przed studiem Radia Pogoda. Plenerowe studio dla Państwa dzisiaj do godziny 18.
2: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
1: Jesteśmy na Wrocławskim Placu Solnym.
2: Obok rynku, tak.
1: I to jest inauguracja Wrocławskich Dni Seniora. I obok mnie sprawca całego zamieszania, można powiedzieć, pan Robert Pawliszko.
2: Kłaniam się nisko, może nie sprawca, co taki dobry duch, który stara się to wszystko ogarnąć. A ja bym powiedział, że to są Dni Seniora, Wrocław 2026. Dlaczego tak, a nie wrocławskie? Dlatego, że one przestały być wrocławskie już kilka lat temu.
1: To prawda, widziałem to w zeszłym roku.
2: I jakby takim, nawet takim przykładem jest to, że naszym wspaniałym patronem medialnym jest Radio Pogoda od kilku lat.
1: Staramy się.
2: A więc nie jakieś lokalne radia, tylko radio centralne, ale przyjeżdżają ludzie z całej Polski i nie tylko z Polski. Bardzo się z tego cieszymy. To naprawdę jest też wielki honor dla samego Wrocławia, bo Wrocław jest jednak miastem bardzo przyjaznych ludzi, uśmiechniętych ludzi i tu się dobrze czują wszyscy, którzy chcą z nami świętować.
1: Wrocław, miasto spotkań.
2: Tak, dokładnie. Wrocław, miasto spotkań, ale taki naprawdę niedeklaratywnie, ale rzeczywiście. I to mówią ludzie z bardzo wielu miejscowości.
1: Panie Robercie, czeka pan na prywatkę z Radiem Pogoda?
2: No oczywiście, że tak. Przecież ja powiem w zaufaniu, że tak naprawdę to ja i Kamila wybraliśmy Halinkę Frąckowiak, bo wiemy, że i proszę zobaczyć, jak się fajnie złożyło, że nie wiedząc jeszcze o tym miesiącu Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda, myśmy wtedy dokonali tego wyboru.
1: A, no proszę.
2: Czy nie ma przypadków?
1: Wielkie umysły myślą podobnie.
2: Dokładnie. Tak, brawo. Także tak, to jest miód na serce i to jest naprawdę taki dobre emocje. No.
1: Czyli czekamy wszyscy na 16. No, a już wcześniej Marsz Kapeluszy.
2: Tak.
1: Słynny, znowu się udało.
2: Tak, słynny Marsz Kapeluszy. Powiem tak, no jakby pytają mnie czasami, jak gdzieś wyjeżdżam, tak, skąd pan jest? I tak, ja mówię z Wrocławia. Aha, to tam, gdzie ten kapeluszy. Albo tam, gdzie jest ten Marsz Kapeluszy.
1: Tak jest, tak.
2: Więc to już jest rozpoznawalne, świetnie. To jest świetne. Wrocław jest słynie z krasnoludków, ale nie mniej słynie także i z...
1: Dokładacie krasnoludkom kapelusze.
2: Tak, dokładamy. Oni są co prawda w takich czapkach, ale kapelusze im dokładamy.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Kłaniam się.
1: Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia na...
1: W trakcie.
2: Na prywatce.
1: No właśnie.
0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
3: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę do Radia Pogoda, a mniej więcej o 12.30, jak zwykle w tym tygodniu, pojawia się cykl Szlachetne Zdrowie, w którym Ewa Podolska rozmawia z panem Rafałem Janiszewskim na temat praw pacjenta, tego co nam wolno i tego co powinniśmy. Także na pewno warto posłuchać.
0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: emocje.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Proście, się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
1: Została ostatnia reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
1: Dzień dobry, mój gość Rafał Janiszewski, ekspert w materii świadczeń zdrowotnych.
2: Dzień dobry.
1: Specjalista. Wiemy, że system u nas działa tak. Trzeba pójść do lekarza pierwszego kontaktu i on da albo i nie da skierowanie do specjalisty. Potem trzeba czekać nie wiadomo ile miesięcy, czasami. Ale też są tacy specjaliści, gdzie możemy pominąć tego lekarza pierwszego kontaktu. Może zacznijmy od tego. Jacy to są specjaliści?
2: Jeśli mówimy o lekarzach, to jest ginekologia, ginekolog położnik, to jest psychiatra, to jest onkologia, to jest wenerologia, stomatolog, lekarz medycyny sportowej. Warto dodać, że oprócz lekarzy mamy jeszcze inne zawody udzielające świadczeń, czyli mamy psychologa i optometrystę. No i od całkiem niedawna mamy również lekarza medycyny sportowej. To są dodatkowe profesje, które w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia również są bez skierowania.
1: Przychodzę do lekarza pierwszego kontaktu i mówię mu: panie doktorze, potrzebuję skierowania do specjalisty. No, nie tłumaczę dokładnie dlaczego, ale jestem przekonana, że moje dolegliwości to są za duże na tego lekarza, który jest od wszystkiego. A on czy on może mi odmówić?
2: Tak, oczywiście. Trzeba pamiętać o tym, że skierowanie do specjalisty to jest decyzja diagnostyczno-terapeutyczna lekarza. To on ma uzasadnienie kliniczne bądź nie, żeby mnie kierować do specjalisty na konsultację, bo albo tej konsultacji ze specjalistą potrzebuję, albo nie.
1: Jedno pytanie. Do specjalisty mogę pójść w całej Polsce. Nie jestem przypisana do swojego miasta.
2: Nie ma rejonizacji, tak.
1: A jak mogę się dowiedzieć i czy mogę się dowiedzieć, gdzie najszybciej się dostanę?
2: Mamy taką stronę Narodowego Funduszu Zdrowia, na której NFZ pokazuje kolejki, gdzie ile czasu się czeka do specjalisty, gdzie ile czasu się czeka do szpitala.
1: Dziękuję bardzo. To był nasz ostatni odcinek w tym tygodniu Szlachetnego Zdrowia, w którym mówiliśmy o naszych prawach.
0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
3: Ewa Podolska i jej cykl Szlachetne Zdrowie wrócą na antenę Radia Pogoda w październiku, a te odcinki, które już zostały nadane, znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl w archiwum audycji.

0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
1: Jesteśmy na Wrocławskim Placu Solnym, inaugurujemy Wrocławskie Dni Seniora, chociaż pan Robert stwierdził, że to powinno się nazywać Dni Seniora Wrocław 2026 i myślę, że to też dobrze brzmi. Ze mną Zuzia Kujawska, która zajmuje się... Zuzia, powiedz, czym się zajmujesz w naszym plenerowym studiu.
2: Witam serdecznie, ja czekam na państwa dzisiaj w naszym namiocie i rejestruję do Klubu Pogodnych Ludzi, także wszystkich pogodnych państwa zapraszam. Będziemy rejestrować, wręczać oczywiście przypinkę. Czekam na państwa.
1: Czekamy na Placu Solnym, a proszę pamiętać też, że nasza pogodna potańcówka, pogodna prywatka o 16. Także najpierw do nas, a potem do tańca.
0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Co masz dziś na lunch?
2: Ach, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa.
3: A powiesz, jak to się robi? Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
2: Leci się na przerwie do Biedronki.
3: I gotowe?
4: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hotdogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Czyta lektor AI.
18: Świeżo tutaj jest... Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
19: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
18: Stokrotka.
20: Została ostatnia reklama.
21: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.

0: Poznania cieszą się z życia i okazji.
1: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smeg z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Reklama.
8: Radio Pogoda jest dzisiaj we Wrocławiu, gdzie razem z wszystkimi obecnymi na rynku i Placu Solnym uroczyście inauguruje Wrocławskie Dni Seniora. Teraz mamy dla Państwa wiadomości, a potem inauguracji i ciąg dalszy.
9: Czy koncerny paliwowe zapłacą za nadmiarowe zyski? Sejm ponownie uchwalił ustawę. Nastolatkowie zatrzymani przez ABW kontaktowali się z neonazistami. Wrócimy

0: prywatnej lekcji piłki nożnej w Londynie.
1: Nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani,
0: twierdzi trener Lecha Poznań.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
0: Marcin Krzemiński. Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Środki z tego podatku miałyby pozwolić na powrót programu Ceny Paliwa Niżej. Przyjęcie ustawy według rządzących przyniesie budżetowi 4 miliardy złotych, a to pozwoli na ponowne obniżki cen paliw. Opozycja nie wierzy w te zapewnienia i chce twardego zapisu w ustawie, że zyski z podatku zostaną wydane właśnie na to.
3: W dalszym ciągu będziemy jednak pracowali nad tym, żeby ta ustawa mogła być podpisana przez prezydenta.
0: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS, a senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej zapowiada, że Senat ustawą zajmie się już w przyszłym tygodniu.
4: Od wtorku komisje, środek posiedzenie plenarne. Ten projekt ma absolutny priorytet. Zakładam, że w przyszłym tygodniu ustawa trafia na biurko prezydenta.
0: Przypomnę, że poprzedni projekt w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział również, że przygotowuje swój własny projekt dotyczący obniżek na stacjach. PKN, czyli paliwo, kosztuje normalnie. Politycy powinni się pospieszyć, bo z aktualnej analizy analityków z ePetrol.pl wynika, że ceny paliw będą rosły nadal w przyszłym tygodniu i benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił powołanie formatu C8, czyli Karpackiej Ósemki. Grupa skupia państwa regionu, w tym Polskę i Unię Europejską. Format ma na celu stworzenie silnego ośrodka współpracy w obszarach bezpieczeństwa, energetyki, logistyki, transgranicznej współpracy gospodarczej oraz wsparcia dla lokalnych społeczności. ABW zatrzymała 2 szesnastolatków, którzy utrzymywali kontakty ze środowiskami ekstremistycznymi. Byli oni aktywni w grupach związanych z propagandą neonazistowską, przemocą i zamachami. Jeden z nastolatków został umieszczony w schronisku dla nieletnich, drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Śledztwo w sprawie cały czas trwa. 34 osoby skazane przez sąd w Poznaniu. Dziś zapadł nieprawomocny wyrok w głośnej sprawie gangu przemytników narkotyków. Ci z najcięższymi zarzutami usłyszeli wyroki do 8,5 roku bezwzględnego więzienia. W latach 2014-2021 gang miał wyprodukować w Hiszpanii, a następnie przemycić tirami do Polski ponad 3 tony marihuany. Bolesna lekcja na start zmagań w Lidze Europy. Lech Poznań przegrał w pierwszym meczu fazy ligowej w Londynie z Crystal Palace aż 4-0. Nie możemy tak grać, mówił po spotkaniu trener Nils Frederiksen.
1: Muszę przyznać szczerze, że spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania. Porażka 0-4 jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani. Pierwszy gol był po prostu bardzo głupi.
0: A kolejne spotkania mogą być równie trudne, mimo że u siebie, bo Lech zmierzy się z Bayerem Leverkusen, a potem z Sunderlandem.
2: Pogoda.
0: Nieco jesiennie. Na północnym zachodzie kraju zaledwie 17 stopni maksymalnie. Poza tym od 19 do 22. Na północy i zachodzie może padać deszcz, na wybrzeżu możliwe burze. Najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie.
2: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
5: Na wrocławskim rynku właśnie trwa inauguracja Dni Seniora, czy też Dni Seniora Wrocław 2026. Wokół mnie uśmiechnięci seniorzy, naprawdę. Pogoda coraz lepsza, coraz mniej chmur nad głową, słoneczko wychodzi, wyraźnie lubi seniorów i słusznie. No i lubi najpiękniejsze melodie, którymi Państwa raczymy i będziemy raczyć, no już po 16:00 to tak na całego, z panią Haliną Frąckowiak, która tutaj będzie dawać swój koncert. I to taki koncert specjalny, połączony z prywatką Radia Pogoda, a więc koncert, w którym będą uczestniczyć poniekąd Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Ale to jeszcze melodia przyszłości. Na razie jesteśmy tutaj na inauguracji Wrocławskich Dni Seniora i zamierzamy tutaj być z Państwem aż do 18:00, czyli do momentu zakończenia tego wydarzenia.
2: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
1: Jesteśmy na Wrocławskim Placu Solnym. Trwa inauguracja Dni Seniora. Ze mną pan, który widzę przyjechał z Gór Stołowych.
2: Tak.
1: Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Jak podróż?
2: Bardzo dobrze.
1: I teraz jakie plany?
2: No zostajemy.
1: Zostajecie na Marszu Kapelusz?
2: Oczywiście.
1: Okej, a potem na prywatce Radia Pogoda?
3: Też, do samego końca zostajemy. Jesteśmy z gminy Radków Seniorzy. Przyjechaliśmy tu specjalnie, bo przyjeżdżamy co roku. Bierzemy udział w Marszu Kapeluszy, później bierzemy udział w Radiu Pogoda. W
1: prywatce, tak?
3: Tak.
1: Czyli prywatce, czekają państwo tak, na Halinę Frąckowiak.
3: Tak, i do końca wysłuchujemy piosenek Haliny Frąckowiak. Zbieramy się grupą, wyjeżdżamy do Radkowa.
1: Radków, piękne miejsce, tak. Uwielbiam tam być.
3: Bardzo zapraszamy do nas seniorów, do Radkowa, tak jak mój kolega tutaj trzyma baner, na żebyśmy byli widoczni.
1: Państwo we Wrocławiu będą wiedzieć, kto idzie z Gór Stołowych, dlatego że Radków widzę wyraźny znak, że to, tak, że to tak, jest, tak, że państwo tak, są z Radkowa. Tak. Większa grupa, jak rozumiem.
2: Tak.
3: Tak, tak.
1: Ile państwa jest?
2: 22 osoby.
1: Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Życzę udanego przemarszu, tak, a potem fantastycznej zabawy z Radiem, tak, Pogoda.
2: Dobrze. Dziękujemy.
0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
1: Jesteśmy na inauguracji Wrocławskich Dni Seniora. Ja cały czas tak mówię, chociaż to też mogą być Dni Seniora Wrocław 2026. Czy pani jest z Wrocławia? Dzień dobry.
2: Nie. Przyjechaliśmy grupą całą ze Strzelina.
1: Ze Strzelina, proszę bardzo. No to kawałek jest jednak.
2: No, około 40 kilometrów.
1: I specjalnie na marsz kapeluszy.
2: Oczywiście.
1: Bo ten kapelusz na pani głowie to pięknie wygląda.
2: Dziękuję bardzo.
1: Sama pani go robiła?
2: Znaczy ten akurat nie, ale robiłyśmy po prostu w klubie, bo to jest klub seniora, więc robiłyśmy. I większość koleżanek ma własnoręcznie robione. Ja niestety akurat byłam w Tatrach, jak obstawiały te kapelusze. W związku z tym mam kapelusz, który robiła koleżanka.
1: No to ja bym powiedział, że to jest kapelusz tatrzański w takim razie.
2: No prawie można powiedzieć.
1: I w takim kapeluszu będzie można panią zobaczyć podczas marszu. To będzie no za godzinkę powiedzmy.
2: Tak, bo po to przyjechałyśmy, żeby się pokazać na marszu.
1: Będę wypatrywał.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
19: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
2: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
8: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
8: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
8: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Została ostatnia reklama.
13: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
19: Develia. Dobrze być w domu.

0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
1: Spotykamy się dzisiaj we Wrocławiu na Placu Solnym na inauguracji Wrocławskich Dni Seniora. Ze mną Jacek Peszyński. Jacku, w zeszłym roku prowadziłeś Marsz Kapeluszy, w tym roku?
2: Znaczy, to tak źle powiedziane, prowadziłem, ja uczestniczyłem.
1: Przepraszam, uczestniczyłeś.
2: A jestem reprezentantem Wrocławskiej Rady Seniorów. Może dlatego właśnie szedłem na początku.
1: No tak. Wspomnienia?
2: Zawsze są rewelacyjne. W 2019 roku byłem sam królem seniorów i od tego czasu również moja grupa rekreacyjno-sportowa przy Wrocławskim Centrum Seniora. Regularnie co roku jesteśmy, poza tym my jesteśmy ruchliwi ludzie, w związku z tym uczestniczymy w wielu zajęciach. Część naszej grupy właśnie też będzie tańczyła pokaz.
1: Właśnie, opowiedz coś o tym pokazie.
2: Chcemy pokazać, że PESEL to jest tylko liczba. U nas, na przykład o koleżanka, która tu stoi, 81 lat.
1: Mm-hmm. Nie wypominając wieku oczywiście.
2: Nie wypominając wieku, ale nie. No właśnie ona pokazuje, że mając wysoki PESEL, można dalej czerpać z życia pełnymi rękami i realizować swoje marzenia.
1: No świetnie, to w takim razie, a oczekiwania jakie są? Jeszcze powiedz o tym, czego się spodziewasz po tym marszu. Będzie więcej osób niż w zeszłym roku?
2: No ja liczę na to, ponieważ ja co roku do wszystkich zaprzyjaźnionych ludzi, nie tylko we Wrocławiu, ale i w Opolu, i w Sycowie, w Kluczborku, wysyłam ekstra zaproszenia na zasadzie przyjedźcie, zobaczcie. Pobawcie się z nami, ponieważ to jest taki specyficzny dzień dla nas tutaj, otwarcie Dni Seniora. Seniorzy praktycznie dostają we władanie miasto.
1: Tak.
2: No, a oprócz tego są setki imprez, w których właśnie seniorzy mogą uczestniczyć całkiem za darmo. No i mogą w jakiś sposób realizować swoje marzenia.
1: Jacek Paszyński był moim gościem. Bardzo Ci dziękuję, Jacku, za tę rozmowę. Wiem, że się przygotowujesz i do pokazu, i do Marszu Kapeluszy, więc już nie przeszkadzam. Ewentualnie jeszcze uścisnę gdzieś tam rękę.
2: Tak, na pewno. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: I zapraszamy do Wrocławia.
2: Zapraszamy do Wrocławia jak najbardziej.
0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: Tak bawi się Wrocław z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Jesteśmy na inauguracji wrocławskich Dni Seniora. Ze mną dwie panie. Będą panie brać udział w Marszu Kapeluszy?
2: Oczywiście.
1: A skąd panie przyjechały?
2: No z Wrocławia.
1: To nie jest takie oczywiste. Dlatego pytam. No dobrze, a potem prywatka Radia Pogoda z Haliną Frąckowiak.
3: Tak, oczywiście o 16 zaczyna się bardzo ciekawa koncert, bardzo ciekawy koncert.
1: Cała prywatka, bardzo ciekawa prywatka z Radiem Pogoda. Asia Kruk i Zygmunt Heizer na scenie, a państwo, czy panie w tym przypadku, przed sceną.
3: Przed sceną, oczywiście.
1: To widzimy się tam w takim razie, będziemy bić brawo i tańczyć.
2: Nie tylko, i śpiewać też.
1: I śpiewać też, dobra. No tak, bo Halina Frąckowiak zaśpiewa swoje przeboje po prostu.
2: Jasne, tak, oczywiście. Wszyscy je znamy i pamiętamy.
1: Czyli panie zapraszają, mam rozumieć?
3: Zapraszamy. Tak, zapraszamy.
2: Serdecznie zapraszamy wszystkich.
0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda. Słuchasz Radia Pogoda.
4: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Szukasz auta? Ma być pewne, zadbane i w świetnej cenie i gotowe do jazdy od zaraz? Zajrzyj do Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica. Do 26 września zapraszamy na dni otwarte aut używanych. 400 modeli różnych marek, w tym ponad 200 przecenionych. Gwarancja nawet do 10 lat i doradcy, którzy pomogą Ci znaleźć auto idealne. Do tego atrakcyjne finansowanie i możliwość pozostawienia obecnego auta w rozliczeniu. Zapraszamy. Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica, ulica Bukowska 279.
6: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Została ostatnia reklama.
18: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Reklama.
20: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
0: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Zobacz, Stasiu, soku.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 miligramy, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
18: Została ostatnia reklama.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama.
22: Polityczny spór o alkohol to po niespodziewanej decyzji PSL-u. Jest wniosek o aresztowanie podejrzanych w sprawie awarii kolejowej. Sprawdzimy też, z kim nasi siatkarze zagrają o ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
23: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
22: Marcin Krzemiński. Ostry spór w ramach koalicji rządzącej. PSL nagle wycofało swoje poparcie dla projektu ustawy, która miała skończyć się z szeroką dostępnością alkoholu, wprowadzając m.in. odgórny, obligatoryjny zakaz nocnej sprzedaży. I to w całej Polsce. Jestem wściekła. Nie wiem, co się stało, mówi wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Joanna Wicha z Lewicy.
24: To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy. Jest przygotowywany nowy projekt i PSL mógł tam spokojnie wszystkie swoje poprawki do tego projektu nam dać. Nie zrobił tego, tylko wywrócił stolik. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie pójdą po rozum do głowy i będziemy to normalnie głosować, no bo jest ponad podziałami zgoda, że jest to potrzebna ustawa.

0: Stąd też apel posłanki Lewicy do kolegów z koalicyjnego PSL-u o refleksję i zmianę stanowiska. Kolejny ruch prokuratury w śledztwie dotyczącym ogromnej awarii na stacji w Katowicach. Śledczy skierowali do sądu wniosek o aresztowanie dwóch mężczyzn, którzy mieli w środę uszkodzić i ukraść elementy infrastruktury kolejowej, co z kolei doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, w konsekwencji do poważnych wielogodzinnych utrudnień w ruchu pociągów. Sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji, wynika z ustaleń śledczych. Grozi im do 8 lat więzienia. Do 18 grudnia posiedzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który uległ katastrofie na autostradzie M3 na Węgrzech. Taką decyzję nieprawomocną jeszcze podjął tamtejszy sąd. W wypadku w połowie sierpnia zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali. W Rosji rozpoczęły się dziś 3-dniowe wybory do Dumy Państwowej. Niemal przesądzone jest, że zwycięży w nich rządząca partia Jedna Rosja. W wyborach nie bierze udziału żadna partia należąca do prawdziwej opozycji. Partia Jabłoko, która jako jedyna w Rosji sprzeciwia się agresji na Ukrainę, została wykluczona z list przez Komisję Europejską. Głosowanie zakończy się w niedzielę. W Bonn tymczasem oficjalnie zakończył dziś pracę konsulat generalny Federacji Rosyjskiej. 1 września niemiecki rząd zdecydował o likwidacji tej placówki dyplomatycznej po obarczeniu Rosji odpowiedzialnością za niebezpieczną próbę zamachu dronowego z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku na początku sierpnia. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, w tym biało-czerwoni, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
1: Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
2: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
1: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami.
0: I w każdym z tych meczów będą faworytami.
3: Pogoda.
0: 17 stopni na środkowym Pomorzu, 19 na Suwalszczyźnie, 20 na Kujawach, 21 na Dolnym Śląsku i Mazowszu, 22 w Małopolsce. Takie maksymalne temperatury. Na północy i zachodzie może padać deszcz, na wybrzeżu możliwe burze. Wybrzeżu możliwe burze.

0: To już 5 minut po godzinie 14. Drodzy Państwo, dzisiaj wszystkie drogi w Polsce prowadzą do Wrocławia, bo tam rozpoczęły się Dni Seniora. Na miejscu oczywiście jest Radio Pogoda i na miejscu są także fantastyczni słuchacze.
1: Jesteśmy z Radiem Pogoda na całe życie. Tylko Radio Pogoda życia ci doda.
0: I już za kilka minut sprawdzimy, co tam się będzie działo. Na dobry początek Helena Majdaniec i Czerwono-Czarni. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco w to piątkowe popołudnie.

0: Są takie piosenki, których mogę słuchać bez końca i ta piosenka do takich właśnie należy. Irena Jarocka w Radiu Pogoda, a my po raz kolejny zaglądamy do Wrocławia.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
0: Dni seniora we Wrocławiu rozpoczęły się pełną parą, a w plenerowym studiu Radia Pogoda Piotrek Sworakowski i jego goście.
2: Witam cię, Wojtku. Jesteśmy cały czas we Wrocławiu na inauguracji Dni Seniora 2026 i ze mną w tej chwili frakcja Nałęczów, czyli pan Marek i pan Jerzy. Dzień dobry, panie Marku.
3: Dzień dobry.
2: Jak się jechało z Poznania?
3: Bardzo dobrze. Co prawda pociągiem 20 minut spóźnienia, ale to
2: zostawmy.
3: Nie ma znaczenia to.
2: No i pan Jerzy, dzień dobry.
4: Witam wszystkich członków klubu Pogodnych Ludzi. Jako pierwszy stawił się Marek z Poznania.
3: Witam.
4: Odebrałem go z dworca, odstawiłem do hotelu i doprowadziłem do namiotu Radia Pogoda.
2: Panowie, gdzie kapelusze?
3: Kapelusze jeszcze są schowane. W tej chwili jest za gorąco i byśmy nie wytrzymali w nich,
2: no tak,
3: do tej godziny tam, kiedy to wszystko się zacznie, ta cała przemarsz.
2: To już...
3: Ale są
4: gotowości kapelusze, prawda? Bądź gotowy dziś do drogi.
2: Pan Jerzy nawet wokalnie przygotował się. Panowie, to w takim razie zapraszam na marsz kapeluszy, a potem widzimy się na prywatce.
4: No,
3: dokładnie, będziemy balować.
4: Ja zabrałem, panie Piotrze, swoją legitymację klubu Pogodnych Ludzi.
2: Numer 1138.
4: 1138 na tę legitymację. Z Markiem wejdziemy do wszystkich tutaj lokali.
3: Dobra. Ja muszę cię pochwalić, bo ja mam legitymację 133.
2: Do usłyszenia wkrótce, Wojtku. Będziemy donosić ci, co się dzieje na inauguracji Wrocławskich Dni Seniora.
0: Dzięki, Piotrze, a z Piotrem połączymy się już za niespełna pół godziny. Proszę być koniecznie z nami.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

0: Ta artysta, który kiedyś w wywiadzie przyznał, że on najchętniej relaksuje się w górach, na szlakach. Cliff Richard w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. We Wrocławiu rozpoczęły się na dobre dni. Seniora już za kilka minut ponownie odwiedzimy to miasto i ponownie przeniesiemy się do plenerowego studia Radia Pogoda. Zatem proszę zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda.
2: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
10: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Została ostatnia reklama.
18: Castorama!
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Maryla Rodowicz, niech żyje bal, ale w tym dzisiejszym dniu chciałoby się również dośpiewać, niech żyją dni seniora, które na dobre rozpoczęły się we Wrocławiu, a my już teraz przenosimy się do tego miasta i do naszego plenerowego studia Radia Pogoda. Na miejscu Piotrek Sworakowski i Asia Kruk.
1: Wrocławskie dni seniora w Radiu Pogoda.
2: Inauguracja Wrocławskich Dni Seniora 2026 trwa. Ze mną Asia Kruk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, a nawet dzień bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobry.
2: No właśnie, jak tam ci idzie ten dzień?
3: Jejku, no.
2: Zaczęłaś od biegania, a teraz?
3: Tak, zaczęłam od biegania, później miałam wywiad z naszym słuchaczem, panem Januszem, a teraz jestem przy plenerowym studiu Radia Pogoda i tak będzie aż do godziny 16, kiedy no przyjdzie czas wkroczyć na scenę.
2: No ale przecież teraz Marsz Kapeluszy, nie idziesz?
3: Tak, no właśnie idę. Ja przed chwilą w ogóle obeszłam tutaj Plac Solny, gdzie wszyscy kapelusznicy przygotowują się do tego wymarszu, ćwiczą układy taneczne, zrobią sobie zdjęcia, coś niesamowitego. Wiedzą Państwo, co jest fantastyczne w tym roku? Że jest mnóstwo grup młodych ludzi i to jest międzypokoleniowy Marsz Kapeluszy i bardzo dobrze, bo każdy młody będzie kiedyś seniorem i niech się przyzwyczaja do tego i niech się oswaja z tym, jak seniorzy potrafią się fantastycznie bawić.
2: Podtrzymaj mi mikrofon, młoda.
3: Dobra, trzymam.
2: O, jeszcze masz trzecią rękę, widzę.
3: Nie, no bo ja mam właśnie tutaj od słuchaczy kwiaty, prezenty, karty, czekoladki, ciasteczka. Są Państwo przekochani. Kocham Wrocław!
2: I idę na Marsz Kapeluszy, tak?
3: Idę.
2: No to już Cię nie zatrzymuję, bardzo Ci dziękuję.
3: I dziękuję.
2: Życzę, żeby ten dzień ułożył się idealnie, czyli tak, jakbyś sobie sama tego życzyła.
3: Ojejku, bardzo dziękuję.
0: Mam nadzieję, że Państwo też czują tą pozytywną energię, która płynie z tego miasta, czyli z Wrocławia, bo tam rozpoczęły się Dni Seniora, a my Wrocław odwiedzimy wspólnie już za niespełna pół godziny. Proszę zatem koniecznie być bardzo blisko Radia Pogoda.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
4: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtarzał.

To są najpiękniejsze melodie w piątkowe popołudnie. Już za kilka minut przeniesiemy się ponownie do Wrocławia. Tam rozpoczęły się na dobre dni seniora, a już za niespełna godzinę spotkamy się z naszą gwiazdą, czyli Krystyną Giżowską. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda. Radio Pogoda.

0: oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
1: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dalmajer, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Tego deweloper często Ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o Tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od Ciebie i Twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
13: Została ostatnia reklama.

100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum. Kurwa, zdrowie!

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski,
3: jestem.
2: Szewczyk,
4: obecny.
2: Ziętarski, Ziętarski.
5: No jestem, no.
2: Świnki 3, żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mama! Cześć, kochanie.
7: Co chcesz?

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
2: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Piątkowe popołudnie roztańczone i pełne uśmiechu, bo rozpoczęły się Dni Seniora we Wrocławiu. Już za kilka minut zajrzymy ponownie do tego miasta, a na razie 15 na zegarach. Pora na wiadomości w Radiu Pogoda.
16: Eksplozje i pożar w firmie suszącej kukurydzę, to na Kujawach są ranni. Dron nad przejazdami kolejowymi, posypały się kary. Za chwilę też jesień w pogodzie i Ronaldo, który jesieni życia w karierze zaczynać nie zamierza.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
16: Marcin Krzamiński. Eksplozja 10 zbiorników z gazem i ogromny pożar w zakładzie składującym kukurydzę. Do zdarzenia doszło przed południem w Osięcinach koło Radziejowa na Kujawach. Ranne są 2 osoby, mają poparzenia kończyn, są przewożone do szpitali. Na miejscu pracuje blisko 20 zastępów straży pożarnej, docierają też posiłki. W zakładzie suszona była kukurydza, wokół są zbożowe silosy. 2 ocalałe są schładzane, wciąż pojawiają się słupy ognia. Zablokowana na czas akcja jest pobliska droga krajowa numer 62. Policja kieruje na objazdy. Nie dała niektórym do myślenia. Ostatnia katastrofa kolejowa na przejeździe na Mazowszu. Wystarczyło kilka godzin obserwacji przejazdów policyjnym dronem w Ostrołęce. Mandaty dostało w sumie 25 kierowców. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, że prowadzący auta nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia. Nie upewniają się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
18: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
16: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych, a policja zapowiada kolejne takie akcje. Za nami tymczasem pierwsze czytanie w Sejmie projektu nowelizacji zaostrzającej kary za wykroczenia właśnie na przejazdach kolejowych. Decyzją posłów trafił właśnie do dalszych prac w Komisji Infrastruktury. Nowela zakłada utratę na 3 miesiące prawa jazdy, jeśli wjedziemy na przejazd na czerwonym świetle. Co najmniej 3 lata miałby z kolei obowiązywać kierowcę zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli zostanie skazany za spowodowanie katastrofy na przejeździe.

0: przejeździe kolejowym. Sąd w Koszalinie aresztował na 3 miesiące Ryszarda L. 53-latek jest podejrzany o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Był spokrewniony z ofiarami, których ciała znaleziono w środę w mieszkaniu w Koszalinie. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Wyjaśnił śledczym, że 63-letni mężczyzna i 69-letnia kobieta źle go traktowały i szykanowały. Może mu grozić nawet dożywocie. W Polsce w wielu regionach zapanowała jesień, choć do startu tej astronomicznej jeszcze kilka dni, to aura mówi co innego. Są jednak dobre wieści. Według ostatnich długoterminowych prognoz jesień ma być cieplejsza niż zwykle, co cieszy między innymi mieszkańców Poznania.
1: To może by było fajnie nawet, bo może by było więcej słońca, więcej możliwości na spacery i tak dalej.
2: Grzyby może?
3: Grzyby.
2: Słyszy pani, myśli sobie jesień, co pani widzi?
3: Piękne, kolorowe liście, ciepłą pogodę.
2: Bardzo pozytywnie pani by do tego podchodziła.
3: Trzeba podchodzić pozytywnie, bo by człowiek zwariował.
0: No właśnie, tym bardziej, że jesień uchodzi za najbardziej depresyjną porę roku. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. 41-latek znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera na najbliższe spotkania piłkarskiej Ligi Narodów. Ronaldo zapewnia, że tegoroczna 6. w karierze edycja mundialu była jego ostatnią. Nadal jednak nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową.
4: Co jest grane w Poznaniu?
5: Urszula Salamon, zapraszam. Retro Motor Show świętuje 10. edycję. Wydarzenie trwa na Międzynarodowych Targach Poznańskich. To największe święto klasycznej motoryzacji w naszym mieście. Zobaczycie tam ikony motoryzacji, historyczne stroje, a nawet kombajn, który pokona ponad 400 kilometrów. Mamy też muzyczną propozycję. Paulina Przybysz wystąpi w Poznaniu z projektem Insights. W klubie Blue Note zabrzmią standardy jazzowe, które od lat kształtowały muzyczną wrażliwość artystki. Koncert rozpocznie się jutro o 19:00 w klubie Blue Note. Z kolei dzisiaj wieczorem Teatr Nowy zaprasza na premierę sztuki Marilyn Monroe Plays Chekhov Tonight. W tytułowej roli wystąpi Agnieszka Różańska. Będzie to nie tylko rekonstrukcja biografii ikony popkultury, ale też próba dopisania kolejnych warstw do jej mitu. Premiera dzisiaj o 20:15.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
0: Słońce pojawia się na południowym wschodzie, pod koniec dnia możliwe też na zachodzie kraju, ale tam, a także na północy może padać deszcz, możliwe też burze. Na termometrach 18 stopni na Podhalu, 20 w Lubuskiem, na Kujawach i na Podkarpaciu, 21 na Dolnym i Górnym Śląsku oraz Mazowszu, 22 w Małopolsce.
6: Pięć minut po godzinie 15. Dzisiaj oczy całej Polski skierowane są na Wrocław, bo właśnie tam rozpoczęły się dni seniora. Jesteśmy również tam my obecni jako Radio Pogoda z naszym plenerowym studiem i już za kilka minut sprawdzimy, co tam się dzieje. A na dobry początek Piotr Szczepanik i Goniąc Kormorany. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco w to piątkowe popołudnie.

0: Manka w Radiu Pogoda. Już o godzinie 16 we Wrocławiu odbędzie się potańcówka z Radiem Pogoda na scenie Halina Frąckowiak. To wszystko z okazji Dni Seniora, które dziś rozpoczęły się we Wrocławiu. Jesteśmy tam na miejscu, już teraz przenosimy się do plenerowego studia Radia Pogoda. Na miejscu Piotrek Sworakowski.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
2: Jesteśmy na inauguracji Wrocławskich Dni Seniora i widzę teraz panią z transparentem w formie koszulki.
3: Tak.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu.
2: Skąd pani przyszła, przyjechała?
3: Z Wrocławia, z tego klubu Aktywne Seniorki Wrocław.
2: Aktywne Wrocławianki. O, właśnie.
3: No,
2: no i proszę mi powiedzieć, z tym będzie pani teraz występować na inauguracji.
3: Tak, my jesteśmy wszyscy w kropki, w groszki poubierane, to są nasze te.
2: Dobrze. No. Dziękuję pani bardzo, życzę w takim razie udanej inauguracji. Będzie pani na potańcu na prywatce Radia Pogoda?
3: Z takim panem przystojnym jak pan. Chętnie bym sobie i oberka zatańcowała.
2: No, widzi pani. A Halinę Frąckowiak przeboje?
3: No tak, też lubię.
2: No właśnie.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: znakomity aktor i znakomity showman. Co by tutaj dużo o nim nie mówić? Bohdan Łazuka, Bohdan, trzymaj się. A w Radiu Pogoda to są najpiękniejsze melodie. 20 minut po godzinie 15. Do Wrocławia zajrzymy jeszcze w tej godzinie, no ale wcześniej spotkamy się z naszą cudowną gwiazdą Krystyną Giżowską. Na to spotkanie gorąco zapraszam w imieniu Moniki Tarki. To już za kilka minut.
1: Radio Pogoda.

0: chodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Farm.
10: Została ostatnia reklama.
11: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00 tylko w Pulsie.
12: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
13: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. A ze mną Krystyna Giżowska. Krysiu, jaką piosenkę wybrałaś na dziś?
2: Proszę Państwa, chciałabym, żeby w tym programie również znalazły się piosenki osób, które kocham. Kocham w sensie zawodowym. I jako przyjaciół. I proponuję Andrzeja Rybińskiego. Bardzo się lubimy. Ze sobą nasze drogi się często przecinają, ale też stykają. Ostatnio, nie dość, że nagraliśmy w duecie parę utworów, to ostatnio spotkaliśmy się na pikniku country. I miałam wielką...
1: W tym roku w Mrągowie?
2: Tak, w tym roku w Mrągowie i miałam wielką przyjemność zaśpiewać z Andrzejem w duecie.
1: O, ja co zaśpiewaliście?
2: Nie liczę godzin i lat. Andrzejku, gorąco cię pozdrawiam i całuję.
1: A nie wiem, czy wiesz, Krysiu, że Andrzej Rybiński też był bohaterem tego cyklu Najpiękniejsze melodie i też opowiadał o swoich piosenkach tutaj, wiesz?
2: No to tym bardziej jest mi miło.
1: Także to też was już teraz łączy jeszcze, tak.
2: Tak, ale też mieliśmy też wspólne programy telewizyjne, gdzie wspólnie
1: siedzieliśmy.
2: Właśnie,
1: bo ty przecież bardzo dużo występowałaś w telewizji właściwie, no.
2: No i z Andrzejem, jak siedzimy teraz, to z nim opowiadaliśmy też o piosenkach, bardzo fajne programy powstały, także takie miłe, sympatyczne naprawdę relacje nas.
1: Chyba też macie podobny charakter, bo on też jest taki jak ty, otwarty, radosny,
2: łagodny,
1: uśmiecha się. Tak jak ty, wydaje mi się. I chyba to też was łączy, tak? Takie pokrewieństwo charakterów też.
2: No
1: trochę.
2: Jesteśmy skorpionkami obaj. Pozdrawiam.
1: No to Andrzej Rybiński w takim razie i nie liczę godzin i lat, a ja już nie mogę się doczekać poniedziałku, kiedy znowu się zobaczymy, więc
2: no ja
1: do zobaczenia.
2: Ja też, do widzenia.
1: Miłego weekendu.
2: Dziękuję.

0: Jak to nie nucić tych najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda? To Filipinki, a z tego co podsłuchuję, to w naszym plenerowym studiu Radia Pogoda, które dziś pojawiło się we Wrocławiu na Dniach Seniora, również bardzo śpiewająco.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: Ten aplauz to dla Państwa, którzy zaraz wezmą udział w inauguracji Wrocławskich Dni Seniora. Dzień dobry paniom.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Skąd te piękne kapelusze na pani głowę?
2: A to sobie same robimy albo kupujemy.
0: Są cudowne.
2: Ja akurat zrobiłam sobie sama.
0: Jest piękny. I pani też ma piękny kapelusz.
3: No, dziękuję.
2: I dziękuję, że się panu podoba.
0: Tak, bardzo, bardzo. I pan z gitarą, przewodzący wszystkim. Dzień dobry.
4: My jesteśmy dużym zespołem śpiewaków okolicznościowych, czyli wszystkie działy muzyki umiemy śpiewać. Nawet ostatnio śpiewaliśmy dla Bob Dylana na 85. urodziny i dostaliśmy wielkie nagrody.
0: Fantastycznie, gratuluję w takim razie. Taka jest właśnie ta inauguracja na Placu Solnym i w Rynku.
5: Zapraszamy zatem jeszcze gorąco do Wrocławia. Jeśli nie mogą Państwo być dziś na Dniach Seniora w tym mieście, to zachęcam, aby odwiedzić nasz facebookowy profil, a także profil na Instagramie. Tam mogą Państwo na bieżąco zobaczyć, co dzieje się we Wrocławiu.
6: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brykomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
6: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

radość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

0: osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
0: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
0: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
0: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za kilka minut wspólnie odwiedzimy Wrocław, bo tam trwają dni seniora. A już teraz 16 na zegarach, pora na wiadomości.
14: Przed nami kolejne, nawet spore podwyżki cen paliw. Potem wnioski po spotkaniu prezydenta z szefem resortu obrony. Zajrzymy też do gdańskiego zoo. Ma nowego mieszkańca.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
14: Marcin Krzemiński. O kilka groszy na litrze benzyna, diesel nawet o 20-30. O tyle więcej w najbliższych dniach wzrosną ceny na stacjach, twierdzą analitycy, bo choć na razie stacje robią co mogą i schodzą z marsz, by na przykład benzyna 95 nie kosztowała więcej niż 7,99, to długo się tego rozwiązania utrzymać nie da.
16: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
14: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Zdaniem ekspertów 10 zł za litr paliwa to na razie odległa, choć wcale nie taka nierealna przyszłość. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dodam, że drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Przypomnę, że Sejm uchwalił dziś, zresztą już po raz drugi, ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny Paliwa Niżej. Poprzednią ustawę prezydent skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm przyjął też jednogłośnie ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Na wsparcie będzie można się ubiegać od 2028 roku. Z rozwiązań będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 lat.
17: Jest to realne wsparcie dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, na które czekaliśmy wszyscy od lat. Ustawa o asystencji osobistej daje możliwość właśnie osobie z niepełnosprawnością otrzymania takiego wsparcia w postaci asystenta, który wspiera ją w codziennych czynnościach.
14: Prywatnych i zawodowych, mówi wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Monika Sikora. To była bardzo konstruktywna rozmowa, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem i szefem sztabu generalnego. We wszystkich ośrodkach władzy, rządzie, parlamencie i pałacu prezydenckim jest poczucie wzmacniania bezpieczeństwa, podkreślił Kosiniak-Kamysz.
18: Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. I tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne. Jako rząd mamy tego i świadomość i doceniamy te wzajemne relacje.
14: Spotkanie dotyczyło m.in. obecności amerykańskiego wojska w Polsce. Gdańskie ZOO ma...

0: Nowego mieszkańca do Trójmiasta przyjechał z Belgii Benek i dołączył już do dwóch innych pandek rudych.
1: Na początku był troszeczkę nieśmiały i on rzeczywiście miał taką łatkę nieśmiałego pandkowego chłopaka, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt, ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
0: Mówi Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo. Celem wizyty młodego, bo rocznego kawalera jest stworzenie pary, która będzie mogła wziąć udział w programie hodowli zachowawczej tego gatunku.
2: Co jest grane w Poznaniu?
3: Bogdan Widawka, zapraszam najpierw na koncert do Teatru Wielkiego imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Jutro o godzinie 18 Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Warsaw String Quartet. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie artystycznej współpracy również w Teatrze Wielkim w Poznaniu, ale w niedzielę o 18 Wodecki Welcome to Polyphonics and Paweł Głowiński. Polyphonics tworzy 6 wokalnych talentów pracujących pod kierunkiem Pawła Głowińskiego. Ten zespół to niekwestionowane muzyczne odkrycie ostatnich lat. Ostrze Przeznaczenia to największe widowisko sztuk walki ostatnich lat, które łączy 4 pokolenia gwiazdki na akcji na podstawie kultowego komiksu i serialu anime, które pokochały miliony fanów na całym świecie. Na film można wybrać się do poznańskiego kina Helios choćby dziś.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Pogoda.
0: Od 19 do 22 stopni, chłodniej na środkowym Pomorzu i na Podhalu, tam 17-18. Na północy i zachodzie może padać deszcz, na wybrzeżu burze, najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, rozpogadza się na zachodzie.
4: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
5: To już 5 minut po godzinie 16. Najpiękniejsze popołudnie tygodnia, czyli to piątkowe, spędzają Państwo z Radiem Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie dwukrotnie odwiedzimy Wrocław, bo tam, przypomnę, trwają dzisiaj cudowne dni seniora, a już za kilka minut także zapraszam Państwa na naszą popołudniową zabawę, czyli daję słowo. Do niej mogą się Państwo zgłaszać już teraz pod 22 444 4004. A do wygrania dzisiaj nasz cudowny termos i torba idealna na zakupy. 22 444 4004. A na dobry początek już teraz Marek Grechuta.

0: Majka Jeżowska śpiewała o tym, że od rana ma dobry humor. Państwo też są w doskonałych humorach, bo razem z nami spędzają to popołudnie we Wrocławiu, gdzie odbywają się Dni Seniora. Na miejscu jest nasze plenerowe studio Radia Pogoda i na miejscu jest Asia Kruk. Z tego co wiem, to błyskawicznie ze sceny wpadła tutaj do naszego studia, bo ma wyjątkowego gościa.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
2: Inauguracja Wrocławskich Dni Seniora. Spotkałam tutaj na Placu Solnym panią, jak pani ma na imię?
3: Maria.
2: Pani Maria dzwoniła do nas w tym tygodniu i powiedziała, że przyjedzie na inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Skąd?
3: Z Gdańska.
2: O której pani dzisiaj wsiadła w pociąg?
3: 4:20.
2: O której pani dojechała?
3: Za 10:10.
2: O której pani wyjeżdża dziś czy jutro?
3: 19:12 bodajże. Dzisiaj.
2: Będzie pani w domu przed północą?
3: Tak. I super, się cieszę, że państwa zobaczyłam i pana Zygmunta też zdjęcie.
2: Zaraz sobie będziemy też robić zdjęcie, jeżeli będzie pani miała oczywiście ochotę. Ja bardzo dziękuję, że się chciało pani przyjechać. Jest pani wspaniała, wszystkiego dobrego, cudownej zabawy.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam.
0: My też gorąco pozdrawiamy ze studia Radia Pogoda, a już za kilka minut sprawdzimy, jakie jeszcze niespodzianki czekają państwa we Wrocławiu.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

Nektar naszych ust rozłączy ty moja gitara, jaka piękna to para.

0: To Żanet prosto z filmu Nakarmić Kruki, a to są najpiękniejsze melodie w piątkowe popołudnie w Radiu Pogoda. 20 minut po godzinie 16. 22 444 4004. Jeszcze mogą się Państwo zgłosić do naszej popołudniowej zabawy. Daję słowo. 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: To twój

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
5: Stokrotka.
6: Została ostatnia reklama.
7: Kupuj Best VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Piątkowe popołudnie na zegarach za 28 minut będzie 17.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Po drugiej stronie telefonu powinien być pan Radosław. Dzień dobry.
2: Tak, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, panie Radosławie, skąd pan do nas dzwoni?
2: Siemianowice Śląskie.
0: Siemianowice Śląskie, czyli krótko mówiąc Górny Śląsk. Jak tam dzisiaj z pogodą? Jak tam z pogodą u pana?
2: No, było lepiej, ale teraz jest pochmurnie, ale jest dobrze.
0: Ale jest dobrze, bo na pewno powyżej 15 stopni jest.
2: No dokładnie, jest ciepło.
0: Jest ciepło. I to jest chyba najważniejsze. Zasady naszej zabawy są panu doskonale znane?
2: Tak.
0: Ja podaję słowo, pan musi do tego słowa dodać 5 skojarzeń, ma pan 15 sekund na to, no a później dwie nagrody, czyli nasz cudowny termos i torba Radia Pogoda trafiają w pana ręce i mogę tylko panu powiedzieć tylko tyle, że pan się dodzwonił, jest pan na antenie, więc termos już jest pana, walczymy o tą cudowną naszą torbę.
2: No naturalnie.
0: W takim razie, jeśli panie Radosławie, zasady są znane, to już za moment odpalam 15 sekund, nasz specjalny zegar, no a pan będzie musiał podać mi tych 5 skojarzeń. Więc dzisiejsze słowo na piątkowe popołudnie, to słowo nazywa się samochód.
2: Olej, droga, karoseria, siedzenie, płyn hamulcowy.
0: No i panie Radosławie, no 5 się pojawiło, więc nam to naprawdę starczy. Gratuluję serdecznie. Już się bałem, że będzie jakiś hamulec ręczny zaciągnięty w tym samochodzie, ale jednak
2: no,
0: udało
2: się. No, tak ciężko
0: jest tak. No właśnie ciężko, ale właśnie to są uroki naszej fajnej zabawy. Panie Radosławie, termos, nasza piękna torba trafiają w pana ręce. Życzę
2: no,
0: cudownego
2: bardzo
0: weekendu w takim razie.
2: No, dzięki bardzo.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Tak, drodzy Państwo, w to piątkowe popołudnie brzmią te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zdzisława Sośnicka i Deszczowy Wielbiciel. Dzisiaj bez kropli deszczu we Wrocławiu, bo tam na dobre rozpoczęły się dni seniora. Na miejscu jesteśmy także i my z naszym plenerowym studiem, czyli Radio Pogoda, a w nim między innymi już teraz Piotrek Sworakowski i z tego, co chyba słyszę w słuchawce, to jest także Zygmunt Heizer.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
2: Prywatka z Radiem Pogoda trwa, ale udało mi się ściągnąć przed mikrofon Zygmunta Heizera. Dzień dobry, Zygmuncie.
3: Dzień dobry, przepraszam, ja trochę zadyszany.
2: Jesteś w trakcie.
3: Ale staram się dotrzymywać kroku tutaj seniorom. Wierzcie mi, to nie jest takie proste.
2: Słuchaj, już prywatka z Radiem Pogoda się rozpoczęła. Widzisz przed sobą ludzi i co czujesz, jak ich widzisz?
3: Przede wszystkim widzę ludzi szczęśliwych, uśmiechniętych, zadowolonych. Cudowne ubrania, cudowne przebrania, cudowne stroje, stylizacje, no i kapelusze niesamowite. Naprawdę fantazja tutaj uczestników tego spotkania dzisiejszego jest nieprawdopodobna. Myślę, że niektóre ekipy przygotowywały się do tego spotkania przez wiele miesięcy.
2: To ja ci powiem, widać, że niektóre ekipy przynajmniej od lipca.
3: Tak, tak, tak, a to tego nawet nie wiedziałem, ale to widać. Widać, słychać, prawda? I czuć cudowną atmosferę.
2: Te pracę włożoną i to zadowolenie tak, wynikające tak, z efektu, tak, to
3: tak,
2: prawda.
3: Tak, tak, tak.
2: Zygmuncie,
3: tak.
2: Uciekaj na scenę, nie zatrzymujcie.
3: Dziękuję. Jeśli tylko mają Państwo czas, możliwości, wbijajcie tutaj do nas na rynek do Wrocławia. Bawimy się. Do której się bawimy?
2: Do 18. Także słyszysz, Wojtku, jak możesz, wpadaj.
0: Jakby tylko było to możliwe, to bym się teleportował do Was w mgnieniu oka. Do Wrocławia będziemy jeszcze zaglądać. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Została ostatnia reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Reklama.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Zderzenie dwóch osobówek na wrocławskiej obwodnicy autostradowej w pobliżu węzła Wrocław Północ. Nikomu nic się nie stało, ale wciąż możliwe utrudnienia w ruchu w stronę Warszawy. Jedna osoba ranna z kolei w zderzeniu dwóch osobówek Hilawety na autostradzie A1 między węzłami Kutno Wschód, Kutno Północ. Jezdnia w stronę Trójmiasta. Zablokowane są objazdy.

0: Absolutnie.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę?
1: Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.

0: na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
9: Późne piątkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Teraz 17 na zegarach. Zapraszam na wiadomości.
10: Prace nad zaostrzeniem kar po katastrofie kolejowej to na początek. Potem oględziny w zakładzie, gdzie wybuchły zbiorniki. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
10: Marcin Krzemiński. Ruszyły sejmowe prace nad rządową ustawą dotyczącą zaostrzenia kar wobec wjeżdżających na przejazd w trakcie opuszczania zapór lub przy czerwonym sygnale. Kierujący w takiej sytuacji straci prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt przygotowano po katastrofie kolejowej, do której doszło na Mazowszu, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
12: Poza inwestycjami w infrastrukturę chcemy w tej chwili wprowadzić zmiany w prawie, które będą powodować większą świadomość, większą odpowiedzialność wszystkich kierujących.
10: Obecnie za wykroczenie na przejeździe kolejowym grozi mandat do 2000 zł i 15 punktów karnych. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. 2 osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 została już odblokowana. Na działania strażaków polegają obecnie m.in. na kontrolowaniu temperatury 2 zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane. Sprawą zajmuje się już policja. Na poszkodowanymi zajęli się medycy. Zagrożenie ze strony tajnych operacji Rosji rośnie w całej Europie, mówi prezydent Francji. Rząd w Paryżu szykuje plan ochrony infrastruktury krytycznej i obiektów przemysłu zbrojeniowego. Emmanuel Macron powiedział, że nawet kraje Europy Zachodniej są narażone na ataki Kremla. Wspomniał m.in. o zdarzeniu przy polsko-ukraińskiej granicy.
13: Charakter rosyjskiej agresji i zagrożeń, jakie Moskwa stwarza w Europie, ulega zmianie. Mam tu na myśli m.in. atak dronowy na pociąg pasażerski z Kijowa.
10: Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Deklaracja w tej sprawie padła podczas pierwszego spotkania nowego formatu współpracy z krajami regionu, czyli Karpackiej Ósemki. Szczyt odbył się dziś na Ukrainie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dziś 2 kolejne zarzuty korupcyjne w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Zarzuty dotyczą podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. 9-osobowe jury w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej zdecydowało, że nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Cannes ma największe szanse.
14: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym.
10: Mówi Anna Szewski, przewodnicząca

0: Oscarowcy Komisji Oscarowej. Polska koprodukcja powalczy o Oscara także w barwach Ukrainy. Kandydatem jest film Ślady, który współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.
1: Pogoda.
0: Noc na ogół pogodna, ale na północy może padać deszcz. W wielu regionach możliwe też dość gęste mgły. Termometry pokażą od 9 do 11 stopni. Cieplej nad morzem, tam 13, chłodniej w rejonach podgórskich około 7.
2: Cztery minuty po godzinie 17:00. Zaczynamy, drodzy Państwo, ostatnią godzinę tego piątkowego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie odwiedzimy oczywiście Wrocław, bo tam rozpoczęły się Dni Seniora. Na dobry początek Ewa Bęba.

0: Od samego rana wszystkie drogi w Polsce prowadziły do jednego miejsca, czyli do Wrocławia, bo tam rozpoczęły się dni seniora. Jesteśmy także i my z naszym plenerowym studiem Radia Pogoda, a w studiu goście i Piotrek Sworakowski.
1: Wrocławskie dni seniora w Radiu Pogoda.
2: Jesteśmy cały czas, Wojtku, na wrocławskiej inauguracji Dni Seniora i ze mną jest pani, która przyjechała skąd?
3: Ze Szwajcarii, Maria, ze Szwajcarii, z Bazylei dokładnie. 45 lat mieszkam tam, 30 lat mieszkałam w Polsce.
2: I 11 lat słucha pani Radia Pogoda.
3: Oczywiście, zawsze. To jest jedyny mój partner podróży. Zawsze zabieram dwa telefony, żeby były dobrze naładowane, że pół drogi, 600 kilometrów jadę z jednym telefonem, a potem z drugim. Słucham was na okrągło.
2: Bardzo pani dziękuję za to, że pani nas słucha, że pani tu jest. No i życzę fantastycznej zabawy na wrocławskim.
3: Dziękuję serdecznie wszystkich. Pozdrawiam z całej Polski i wszystkim mówię, co to jest Radio Pogoda.
2: I proszę nie przestawać. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
0: My też bardzo gorąco dziękujemy, że są państwo razem z nami przez całą dobę, a do Wrocławia wybierzemy się już za moment. Proszę zatem zostać z nami.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

Kiedy dzień za nocą goni, to truba duży w radiu, pogoda najpiękniejsze melodie. To już prawie 19 minut po godzinie 17, a my jesteśmy razem z Państwem od samego rana we Wrocławiu, bo tam na dobre dziś rozpoczęły się dni seniora. Już za kilka minut odwiedzimy nasze plenerowe studio. Proszę zatem koniecznie zostać razem z nami.

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
15: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
19: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
20: GWM. Go with more.
21: Została ostatnia reklama.
22: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
23: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dal nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

0: najpiękniejsze melodie także słychać dziś we Wrocławiu na rynku, bo tam rozpoczęły się dni seniora w naszym plenerowym studiu Radia Pogoda. Wyjątkowy gość.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
2: Inauguracja Wrocławskich Dni Seniora to jest m.in. prywatka z Radiem Pogoda. A prywatka składa się m.in., ale to jest bardzo ważna część, z koncertu pani Haliny Frąckowiak, którą w tej chwili witam na antenie Radia Pogoda.
3: A ja witam wszystkich słuchaczy Radio Pogoda, jak również i państwa pracujących w Radio Pogoda. Dzień dobry, Halina Frąckowiak.
2: Pani Halino, miała pani szansę zobaczyć ten tłum, który się tam kłębi w rynku i na Placu Solnym?
3: Tak, tak.
2: Jakie wrażenie?
3: No imponujące.
2: Bo to są pani widzowie właśnie, słuchacze.
3: No przepięknie. Ja lubię śpiewać dla seniorów. W ogóle lubię śpiewać dla publiczności, bo w końcu jak oni są zainteresowani, to ja wiem, że żyję.
2: Tak, i to tak jest rzeczywiście, że publiczność daje siłę wykonawcy?
3: No oczywiście, że tak. To jest taka wymiana, prawda? Że dajemy siebie sobie wzajemnie. Ja staram się oddać wszystko, co mam w danym momencie, a państwo odbierając dają mi swoją radość, uśmiech. No i to, że czuję, że jestem na miejscu i chciana.
2: Czy są utwory, które na pewno będą są na pani koncertach?
3: Tak. No to są lat 80. utwory, prawda? Czyli wiadomo, że to Jarek Kukulski i Janusz Kondratowicz najwięcej tych piosenek napisali. Wojciech Trzciński, ale także Kasi Gertner i Kasia z Markiem Dudkiewiczem pisali najczęściej.
2: Także zapraszamy państwa do tańca.
3: I pozdrawiam i do miłego zobaczenia.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: Nie wiem jak państwo, ale ja wielokrotnie mam ochotę zanurzyć się w tych najpiękniejszych melodiach w Radiu Pogoda. A my po raz ostatni odwiedzamy nasze plenerowe studio Radia Pogoda, gdzie byliśmy z państwem od samego rana we Wrocławiu, bo tam rozpoczęły się Dni Seniora.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
2: Inauguracja Wrocławskich Dni Seniora Anno Domini 2026, ładnie powiedziałem.
3: Finisz inauguracji.
2: No właśnie, jak wrażenia?
4: Ojejku, ale było. To, co się dzisiaj wydarzyło na wrocławskim rynku i okolicach, to była petarda, to była eksplozja emocji, to była ogromna radość, szaleńcze tańce, już za tym tęsknimy.
3: A w związku z tym, że jesteśmy pogodnym radiem, oczywiście załatwiliśmy piękną pogodę, słoneczną i ciepłą.
4: Tak było, dokładnie.
3: Uśmiechają się seniorzy, którzy naprawdę przybyli tłumnie na wrocławski rynek.
4: I bardzo się z tego cieszymy. Za rok też tu będziemy. Mamy nadzieję, że państwo z nami będą również. Teraz idziemy troszeczkę poświętować dzisiejszy sukces. Nie czarujmy się. Mogę powiedzieć coś prywatnego?
2: Mów.
4: Gdyby państwo chcieli się ze mną spotkać, to jutro o godzinie 11:15 w Mietkowie w Boży Gniewie biegnę w biegu.
2: O, no, to się wydało. To będziesz miała publiczność.
4: Mam nadzieję.
2: Wygraj to.
4: Dobra.
2: Bardzo państwu dziękujemy za obecność przy Radiu Pogoda.
0: Zatem, drodzy państwo, zapraszamy do Wrocławia za rok, a już po godzinie 18 w Radiu Pogoda rozpocznie się potańcówka.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
7: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
8: Szukasz auta? Ma być pewne, zadbane i w świetnej cenie i gotowe do jazdy od zaraz? Zajrzyj do Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Do 26 września zapraszamy na dni otwarte aut używanych. 400 modeli różnych marek, w tym ponad 200 przecenionych. Gwarancja nawet do 10 lat i doradcy, którzy pomogą ci znaleźć auto idealne. Do tego atrakcyjne finansowanie i możliwość pozostawienia obecnego auta w rozliczeniu. Zapraszamy. Toyota Mikołajczak Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
9: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
12: Została ostatnia reklama.
13: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
14: Reklama.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Odblokowany tak zwany szybki, czyli lewy pas na autostradzie A1 pod Kutnem w stronę Gdańska. Zdarzyły się tam dwie osobówki i laweta, ranna została jedna osoba. Prawym pasem odbywa się też ruch w kierunku Lublina na ekspresowej S17 na wysokości Sielc. Między węzłami Żyżyn i Kurów Zachód zderzyły się cztery auta, ranna jest jedna osoba.

Jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz

dobrze i rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. No.

0: tego świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: Reklama.
4: Początek weekendu spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda, już za moment rozpoczynamy potańcówkę. No a teraz na zegarach 18:00, pora na wiadomości.
5: Jest zgoda rządu z prezydentem w sprawie ewentualnych amerykańskich baz. Nie wiadomo, czy będzie zgoda prezydenta na ustawę w sprawie paliw. A na koniec o poznańskich zakładach Hipolita Cegielskiego. Mają 180 urodziny. Piękną historię i nowe wyzwania na horyzoncie.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent, minister obrony i szef sztabu generalnego rozmawiali dziś o bezpieczeństwie Polski. Spotkanie dotyczyło m.in. informacji przekazanych przez CIA, sytuacji na wschodniej granicy i planów utworzenia w naszym kraju stałej bazy amerykańskich wojsk. Po rozmowach wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w tych sprawach rząd i prezydent mówią jednym głosem.
7: Żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
5: Jutro do Stanów Zjednoczonych leci prezydent Karol Nawrocki. Weźmie udział w sesji ONZ-u. W przyszłym tygodniu do Waszyngtonu na rozmowy w sprawie amerykańskich baz poleci minister obrony. W Rosji zaczęły się dziś trzydniowe tak zwane wybory do Dumy Państwowej, czyli niższej izby tamtejszego parlamentu. Komentatorzy nie mają wątpliwości. Wiadomo, że wygra je rządząca partia Jedna Rosja. Co na ten temat mówią Rosjanie?
8: Nadal ufam mojemu prezydentowi, bo jeśli porównać nasz kraj z innymi, życie tutaj naprawdę nie jest takie złe. Powiedziałabym nawet, że jest dobre. Pragnę stabilności w życiu, w gospodarce, w polityce oraz tego, by ta specjalna operacja wojskowa zakończyła się jak najszybciej naszym zwycięstwem.
5: Z głosowania usunięto partię Jabłoko, jedyną sprzeciwiającą się wojnie. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą dodatkowy podatek na koncerny paliwowe. Chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków wynikających z rekordowo drogiej ropy. Pieniądze według rządu miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny paliwa niżej, czyli obniżyć ceny benzyny. Liczy na to szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
9: Polacy na to bardzo liczą. Wiemy, że te ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
5: Poprzednią podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Uznał, że łamała prawo, bo działała wstecz. Co trzeci dorosły Polak w wieku od 20 do 75 lat ma nadciśnienie. Problem dotyczy też co dziesiątego młodego dorosłego. Lekarze ostrzegają, że liczba chorych będzie rosła, głównie z powodu coraz częstszej nadwagi i otyłości. Słynne poznańskie zakłady Hipolita Cegielskiego świętują 180-lecie. W historii Polski zapisały się tzw. poznańskim czerwcem 56, czyli pierwszym w Polsce masowym antykomunistycznym protestem robotniczym. W najbliższych miesiącach zakład ma się połączyć z Polską Grupą Zbrojeniową i rozwijać produkcję dla wojska. Dzięki temu też zatrudni więcej pracowników. Jest nowe połączenie lotnicze z Polski do Islandii. Na wyspę możemy polecieć teraz islandzkimi liniami z lotniska imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Pasażerowie pierwszego lotu zostali poczęstowani tortem ozdobionym motywami nawiązującymi do Islandii, samolotem, wulkanem i maskonurem, ptakiem morskim będącym symbolem Islandii.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak to nowe nazwiska w ogłoszonej przez selekcjonera Jana Urbana kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze cztery spotkania Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną, to za tydzień w Warszawie, a potem ze Szwecją, z Rumunią i znowu z Bośnią. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. 41-letni piłkarz znalazł się na liście powołanych przez Jorge Jesusa na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Pierwszy mecz Portugalia rozegra w czwartek z Walią.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
6: Pogoda.
5: Jutro w Polsce będzie pogodnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Po południu na północnym zachodzie chmur może trochę przybyć, a miejscami może nawet lekko popadać. Termometry pokażą od 18 do 20.

0: 22 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu nawet 24. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: Radio Pogoda. Ogłoszenie płatne.
1: Volkswagen Crafter wspiera biznes.
2: Wielogodzinna jazda, tysiące kilometrów i ciągły załadunek. Praca kierowcy, dostawczaka to spore wyzwanie. Jak Volkswagen Crafter ułatwia to codzienne zadanie?
3: Przede wszystkim stawiając na ergonomię. Fotel kierowcy, jak i wnętrze Volkswagena Craftera zaprojektowano tak, by zapewnić komfort bez kompromisów. Dodatkowo niski próg załadunku od 570 mm oraz jedne z najszerszych w segmencie drzwi przesuwnych znacząco ułatwiają załadunek i rozładunek.
2: A co z samą jazdą i manewrowaniem?
3: Zaawansowane systemy wsparcia kierowcy oraz funkcja Auto Hold w standardzie odciążają kierowcę w codziennym ruchu miejskim i na długich trasach. Volkswagen Crafter oferuje największą kubaturę przestrzeni ładunkowej w swojej klasie, aż do 18,4 metra sześciennego oraz wysokość wnętrza do niemal 2,2 metra, co pozwala na wygodną pracę w pozycji stojącej.
2: Mniejsze zmęczenie to większe bezpieczeństwo i wydajność.
3: Dokładnie. Przemyślana ergonomia to nie tylko wygoda, ale i realne wsparcie w codziennej pracy każdego kierowcy.
0: To było ogłoszenie płatne.
4: Reklama. Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
0: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
2: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
1: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
2: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
3: Została ostatnia reklama.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
6: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Została ostatnia reklama.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Wojciech Wiszniewski. Dobrą mamy pogodę do jazdy, ale utrudnienia są. Na S2 na Mazowszu Opacz pod Warszawą zderzyły się 4 samochody osobowe. W kierunku Terespola jeden pas jest zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze ze 2 godziny. A4 na Dolnym Śląsku między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Awaria samochodu osobowego. Jeden pas w kierunku Wrocławia zablokowany. Ruch jest mocno spowolniony.

0: Pogodna potańcówka Radia Pogoda.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Smętny

0: autopromocję.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 miligramów hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Farm. Reklama.
1: Do najpiękniejszych tanecznych piosenek powrócimy już za moment, tuż po wiadomościach w Radiu Pogoda, bo na zegarach 19.
2: Są postępy i współpraca w sprawie amerykańskich baz, mówią polskie władze. 10 zbiorników z gazem eksplodowało na Kujawach. Są poszkodowani. Studenci kończą wakacje. ZUS zachęca, by się ubezpieczali.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Współdziałanie w sprawie amerykańskiej bazy w naszym kraju jest absolutnie konieczne, powiedział dziś w Sejmie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja na deklarację Donalda Trumpa, który oświadczył wczoraj, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia baz wojsk lądowych USA w Polsce. Wiąże się to z ogłoszoną strategią polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
4: Jedyny region, który był tam wspomniany, europejski, na którym Stany Zjednoczone będą trzymać oko i będą trzymać pieczę, to wschodni flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2: W ubiegłym tygodniu do Polski przyleciała delegacja z USA, która odwiedziła potencjalne lokalizacje przyszłych amerykańskich baz. Najbardziej prawdopodobne obszary to Dolny Śląsk i Wielkopolska. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. Dwie osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 jest już odblokowana, a działania strażaków polegają na kontrolowaniu temperatury dwóch zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu są na razie nieznane. Sprawą zajmuje się policja, a poszkodowanymi zajęli się medycy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do winy, mówi jego obrońca, mecenas Marta Smołka.
5: Wszystkie zarzuty mają charakter korupcyjny, natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo nie mogę. W sumie jest ich 4, przy czym zgoda na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie została wydana tylko co do 2.
2: Prokuratura zawnioskowała o tymczasowy areszt posła Wojciecha Króla. Nowe informacje po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zatrzymany kierowca odmówił składania wyjaśnień, a węgierski sąd przedłużył jego tymczasowy areszt do połowy grudnia. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych kierowca zasnął za kierownicą, a w wypadku zginęło 12 pielgrzymów wracających z Medjugorje. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Ekstremalne upały i susza sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia. Mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
2: W glebie i ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie. Za 2 tygodnie rozpoczyna się nowy rok akademicki. To dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
7: Nie dzieje się to automatycznie. Często brak ubezpieczenia wychodzi na jaw dopiero podczas wizyty u lekarza, gdy w systemie EWUŚ młody człowiek wyświetla się na czerwono.
2: Ucznia lub studenta do ubezpieczenia muszą zgłosić pracujący rodzice albo dziadkowie.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zaproszenia nie otrzymał bramkarz Łukasz Skorupski.
9: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany.
8: Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra 4 mecze Ligi Narodów. Pierwszy za tydzień z Bośnią. Jelena Rybakina z Kazachstanu nie wystąpi w finałowym turnieju Billie Jean King Cup. Ostatni miesiąc był bardzo wymagający dla mojego organizmu, uzasadniła swoją decyzję zwyciężczyni tenisowego US Open.
3: Pogoda.
2: Szykuje się całkiem słoneczna sobota. Więcej chmur pojawi się tylko na północnym zachodzie, gdzie możliwe są delikatne opady deszczu. Temperatura od 18 do 22 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu. Wiatr zachodni, umiarkowany, nieco silniejszy nad morzem.

0: używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
14: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
13: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
14: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny!
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Została ostatnia reklama.
14: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.

0: autopromocję.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w kredycie Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
3: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
2: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
3: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe.

proszę panów, czyli pogodna potańcówka Radia Pogoda.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Reklama.

możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka.
5: Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Została ostatnia reklama.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Potańcówka z Radiem Pogoda.

0: mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
1: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
2: Super promocja!
3: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.

0: Tam w cieplutkim dosypia łóżeczku, leżąc wygodnie na wznak. Żona mu szepcze, śpi jeszcze koteczku, kołderkę skopałeś, ładnie to tak. Pieseczek zaraz ci zrobi śniadanko, kawkę z korzuszkiem i keks. Dzisiaj założysz już ciepłe ubranko, popatrz jak ślicznie spadł pierwszy śnieg, a tu rośnie Zenek, śnieg na dworze. Mówię wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, wstań. Hela, ja inne mam ciche marzenie, żeby tak kiedyś zebrać na scenie, na przykład gdzieś w Sobotach Dolnych, cieciów z miotłami, zdrowych, zdolnych. Eliminacje wpierw krajowe, przyjadą młode chłopy zdrowe, potem przez pagard z całej Europy. Przyjadą młode, zdrowe chłopy i tam na scenie zamiast śpiewania zrobić festiwal zamiatania. Bo kiedy miotły pójdą w ruch, to zapanuje inny duch. A ja wtedy wsiądę w złocistą kolaskę, pojadę, odśnieżę calutką Alaskę. Właściwie Alaskę odkupić się przyda, a potem to już tylko Antarktyda. I tu się kończy mój Zenek Blues.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Została ostatnia reklama.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracania infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Reklama. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
5: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie poruszymy sporo tematów, między innymi powiemy o pracach na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej w Poznaniu. Zajrzymy też do Teatru Ósmego Dnia. Co jeszcze w tym kwadransie? Powiem o urządzeniach AED i specjalnym projekcie w Poznaniu. Na początek, zgodnie z opowiedzią, okolica ulicy Biskupińskiej i ważna informacja dla kierowców i pieszych.
6: To warto wiedzieć.
7: Sukcesywnie, nieustannie prowadzimy prace związane z modernizacją kolejowej obwodnicy Poznania. To są roboty związane z peronami, z torami, ale także z remontami przejazdów kolejowo-drogowych. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. I właśnie do 2 października planujemy roboty na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej. Ze względu na ich zakres, a więc na kompleksową przebudowę nawierzchni, konieczne będą tymczasowe zmiany w ruchu dla kierowców, dla rowerzystów i dla pieszych, przy czym utrzymany zostanie ruch kolejowy po jednym torze w obrębie tego przejazdu kolejowo-drogowego. O zmianach będzie informować czytelne oznakowanie. Prosimy zatem o wyrozumiałość i o bezwzględne stosowanie się do tych tymczasowych zmian. Warto wspomnieć, że prace na przejazdach kolejowo-drogowych realizowane w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania zdecydowanie

0: Koła AED. Zależy nam na tym, żeby w każdej szkole, to jest w ogóle projekt ogólnopolski, żeby w każdej szkole znalazło się AED, czyli...
1: AED jest to automatyczny defibrylator zewnętrzny. Jest to urządzenie, które w bezpośredni sposób pomaga ratować życie.
0: Bardzo nam zależy, żeby ten projekt wybrzmiał tutaj w Poznaniu, ponieważ jest to projekt dotyczący szkoły AED, natomiast musimy podkreślić to i powiedzieć, że dlaczego my, drużyna Szpiku, też bierzemy w tym udział, ponieważ 10% z zakupu każdego AED dodatkowo wspiera naszych podopiecznych, czyli chorych onkologicznie.
2: To może przybliżmy słuchaczom, na czym tak dokładnie polega ten projekt.
1: Projekt ten, tak jak wspomniała Aneta, jest projektem ogólnopolskim i polega na tym, że wyposażamy placówki edukacyjne właśnie w AED, czyli w sprzęt, który bezpośrednio może uratować życie, które poprowadzi cię dosłownie za rączkę i pokaże ci po kolei, krok po kroku, co należy zrobić z poszkodowanym, który znalazł się w sytuacji NZK, czyli nagłego zatrzymania krążenia.
0: Ja może o tym, jak zgłosić się do tego projektu. To jest w ogóle bardzo proste dla szkół, bo my większość pracy zrobimy za tą szkołę, wykonamy za tą szkołę. Można wejść na stronę projektu, czyli www.szkoła.aed, i tam po prostu wyrazić chęć udziału w tym projekcie. My jako drużyna Szpiku, fundacja, zakładamy zrzutka.pl dla każdej szkoły. Szkoła dostaje od nas link, wszelkie materiały, którymi mogą się posługiwać, jeśli chodzi o ten projekt, mogą promować ten projekt, mogą wysyłać linki do rodziców dzieci z tej zrzutki.
3: To warto wiedzieć.
0: I rodzice mogą dowolną kwotą zasilać tą zrzutkę i przyczyniać się do tego, że w tej szkole, gdzie są ich dzieciaki, będzie urządzenie AED.
1: Tak, a to dodatkowo jeszcze tak uzupełnię. Jest to projekt lokalny dla całej społeczności, czyli jeżeli szkoła zdecyduje się na wyposażenie placówki w AED, ale tak zwane zewnętrzne, czyli montujemy sobie szafkę na zewnątrz budynku, to wówczas to AED jest dostępne nie tylko dla osób, które przebywają w samym budynku w szkole, ale także dla lokalnej społeczności. Także do zbiórki mogą również dołączyć się lokalne firmy, przedsiębiorstwa, co na pewno powoduje, że ta zbiórka jest dużo szybciej i sprawniej zakończona.
2: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał i chciałby znaleźć wszelkie szczegóły?
1: Informacje są dostępne na naszej stronie www, czyli szkołaaed.pl. Można się również zgłosić do nas telefonicznie.
0: Bardzo zapraszamy wszystkich do tego projektu. Uważamy, że to jest projekt, który jest fantastyczny i AED powinno się znaleźć w każdej szkole.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiły
1: Marta Szajek, Pomogę, bo mogę.
0: Aneta Olszewska, drużyna Szpiku.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w nim o obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu.
4: Od 1 października właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a także hoteli, placówek oświaty, schronisk dla zwierząt, lokali gastronomicznych i innych obiektów zobowiązani są wyłożyć trutki na szczury. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Trutki powinny znaleźć się w specjalnych karnikach deratyzacyjnych, w takich miejscach jak piwnice czy miejsca gromadzenia odpadów. Na przykład na osiedlach będą to zasieki śmietnikowe. Nie zapominajmy również o niezbędnych ostrzeżeniach w miejscach wyłożenia trutek, zarówno tekstowych, jak i w formie piktogramu ostrzegającego o niebezpieczeństwie. 1 dzień października to czas na działanie i wykładanie trutek, czyli tzw. rodentycydów, bo w kolejne dni strażnicy miejscy wyruszą na kontrolę sprawdzać, czy preparaty zostały terminowo wyłożone. Za niewywiązanie się z obowiązków deratyzacji grozi mandat karny do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu. Straż Miejska nie prowadzi tylko kontroli w miejscach przetwarzania żywności. Tym zajmuje się sanepid. Zużyty preparat należy na bieżąco uzupełniać i oczywiście dbać o czystość na posesji. Wtedy będą mniejsze szanse, że pojawią się na niej nieproszeni goście.
2: Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia deratyzacji można znaleźć w materiałach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie Poznańskiej Straży Miejskiej. Czas na kulturę. Teraz Szymon Bojdo z Teatru Ósmego Dnia i garść zaproszeń.
5: Zaproszenia na październik. Właściwie zaczynamy od pierwszego dnia października i kontynuujemy taki przegląd, o którym już chyba kiedyś Państwu wspominałem. 8 dni teatr. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury właśnie na pokazanie 8 takich najlepszych, najciekawszych spektakli teatru alternatywnego z całej Polski. I dzięki temu możemy zobaczyć

0: różne produkcje, których byśmy normalnie nie zobaczyli pewnie, bo musielibyśmy gdzieś jechać. Już 1 października o godzinie 19 spektakl Antena Macieja Gorczyńskiego, który był wyprodukowany w Teatrze Rozbrak w Bytomiu w ramach programu Przestrzenie Sztuki. Reżyseria Maciej Gorczyński, tytuł Antena na podstawie twórczości Sergeja Żadana, to jest jeden z najwybitniejszych obecnie ukraińskich pisarzy, opowiada także o życiu codziennym w realiach wojny, o miłości, o tym, czego brakuje i czego jest za dużo w czasie wojennym. Bardzo ciekawe były też jego relacje w mediach społecznościowych właśnie z Charkowa, gdzie się urodził i gdzie mieszka, gdzie żyje na co dzień. Także myślę, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie z tym teatrem. Dość duży spektakl i bardzo, myślę, ważny, i serdecznie zapraszam też, można przekazać te informacje osobom, które na przykład mówią po ukraińsku, że oprócz polskiego tekstu wymawianego na scenie będą też napisy w języku ukraińskim, więc będzie to też okazja do jakiegoś takiego spotkania i do integracji w teatrze, no i do uczestnictwa właśnie w tym naszym przeglądzie teatralnym. Natomiast 3, więc bardzo szybko, 2 dni później, przyjeżdża do nas bardzo ciekawy teatr, również w ramach przeglądu 8 dni teatr, A3 Teatr, spektakl Plan Lekcji. No i mamy już kolejny miesiąc roku szkolnego, więc myślę, że jak najbardziej pasuje, ale jest to propozycja dla osób starszych, dla osób dorosłych, dlatego że opowiada o tym, że 3 dorosłych mężczyzn wraca właśnie do szkoły, zasiada w szkolnych ławkach i to od razu nam się kojarzy, myślę, jak najbardziej z teatrem Tadeusza Kantora i ze spektaklem Umarła klasa, więc ta szkoła jest wtedy taką metaforą różnych życiowych doświadczeń, takich egzaminów, przed którymi stoimy w życiu i no, naszego przemijającego dzieciństwa i dojrzewania. Serdecznie zapraszam.
1: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
0: 1 października na godzinę 19 spektakl Antena Macieja Gorczyńskiego i 3 października na godzinę 19 A3 Teatr spektakl Plan Lekcji.
2: Zapraszał Szymon Bojdo z Teatru 8 Dnia w Poznaniu. Teraz zajrzymy nieco dalej od Poznania, zajrzymy do Rogoźna Wielkopolskiego.
1: Co słychać w Wielkopolsce?
3: Maciej Gracz, zastępca burmistrza Rogoźna. Jesień to jest piękna pora. Jesień to jest pora, w której w gminie Rogoźno, bo nie tylko w samym mieście, bardzo dużo się dzieje. Są to wydarzenia zarówno o takim profilu kulturalnym, jak przede wszystkim rekreacyjno-sportowym. Bardzo chciałbym zachęcić wszystkich słuchaczy do skorzystania z oferty sportowo-rekreacyjnej. Mam tutaj na myśli przede wszystkim 11. Rogoziński Półmaraton Przemysła II. To jest taki półmaraton w bardzo jesiennej, listopadowej, co prawda już scenerii, ale taki, który no, przyciąga rzesze tych biegaczy, bo biegnie się głównie traktami leśnymi, które w tej jesiennej odsłonie są niezwykle atrakcyjne, jeśli nie ma takiej szarówy, gdzie pada ten deszcz, a ostatnie 2 lata takie były, gdzie sprzyjała nam pogoda, to niezwykłe doznania biegaczy i wysokie oceny organizacyjne. Wcześniej w październiku organizujemy jesienny marsz Nordic Walking połączony z biegiem na 5 km, również dosyć duża impreza. No i po raz pierwszy w Rogoźnie impreza wioślarska. Mamy nadzieję, że o profilu czy o charakterze mistrzostw Polski długodystansowe regaty wioślarskie na dystansie 7,5 lub 8 km. Prawdopodobnie drugi weekend października.
1: Z mikrofonem przez Poznań.
2: A teraz w naszym magazynie zabiorę Was do Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu, a tam dzieje się.
4: Myślę, że w takich różnych kierunkach się dzieje. Pomocy materialnej, też higienicznej. Siostra Józefa Elżbietanka z Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu.
2: Nie brakuje też pomocy resocjalizacyjnej.
5: Mam na imię Przemek, jestem podopiecznym w Domu Nadziei.
4: Przemek trafił do nas rzeczywiście po terapii, szukając wsparcia, schronienia, ale jednak gdy zauważyłyśmy, że ma dużo talentów, szczególnie muzycznych, więc też prowadzi warsztaty w naszej świetlicy. Przygotowuje się też do nagrywania teledysku z osobami w kryzysie bezdomności. Przepięknie śpiewa, sam układa przeróżne teksty. Myślę, że warto posłuchać tego młodego człowieka i też warto pomagać, bo dzięki temu, że trafił do naszego domu, ma szansę stanąć na nogi, ma szansę nie zmarnować życia. W rozmowie wiemy, że to, co jest za nami, to już nie wróci się. I czasami jest tak, że że my już nie mamy wpływu, żeby to naprawić, ale mamy szansę, to co jest przed nami, i jeżeli jest ta pomocna ręka, pomocna dłoń i wsparcie, może ta osoba rzeczywiście stanąć na nogi i jeszcze dużo dobrego, pięknego w życiu zrobić.
2: Widzę ten błysk w oku i chęć do działania, tak?
5: Tak, tak, jest chęć do działania. No tak krótko mogę zaapelować też do młodych, że nie warto po prostu się mieszać w używki. Chcę zmiany.
4: Przemek na co dzień tutaj maluje pomieszczenia, pomaga w remoncie dalszym, ale też w międzyczasie rapuje.
2: No i właśnie, to zaprezentujmy słuchaczom.
5: No okej, okej. Ten kawałek napisałem na terapii, będąc na terapii. Znowu muszę się postarać. Wersy pachną nikotyną, stresem i benzyną. Dorastałem tam, gdzie marzenia szybko giną. To było przyczyną, żeby ten talent rozwinąć, zanurzyć się w hip-hopie i po prostu w nim płynąć. Yo, yo, yo.
2: Jak siostra pierwszy raz zareagowała, gdy usłyszała?
4: Bardzo pozytywnie. Wszystko, co piękne, szlachetne, to jestem otwarta i jestem otwarta też do współpracy, żeby też przede wszystkim teraz pomóc Przemkowi stanąć na nogi.
5: Teraz będziemy teledysk nagrywać. Dalsza część też kawałku będzie realizowana tutaj w studio u sióstr. No to jest dla mnie coś pięknego tak naprawdę, bo nigdy nie miałem możliwości takiego działania. Od siostry dostałem studio i możliwości, spore możliwości do nagrywania tego wszystkiego, co kocham, nie? Tak naprawdę.
2: To trzymamy kciuki?
4: Tak, trzymamy i pomagajmy.
5: Zrobi mi się fajnie, kiedy ty postawisz na mnie, yo! Yo, yo, yo, yo.
2: Dodam tylko, że codziennie z Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu korzysta kilkaset osób. Kolejny temat w naszym magazynie. Twórcy animacji mogą już zgłaszać swoje filmy i seriale do 4 konkursów 20. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Nabór potrwa do 12 stycznia przyszłego roku. Łączna pula nagród przekracza 100 tysięcy złotych, a zdobycie Grand Prix w konkursie filmów krótkometrażowych wiąże się ze skróconą drogą do nominacji do Oscara.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania i regionu, a dziś w studio przy 27 grudnia.
6: Justyna Janiec-Walczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata.
2: To zaczniemy od wyprawy, która co prawda już się rozpoczęła, ona trwa.
6: Wyprawa trwa, dosłownie trwają już badania dzieci.
1: To warto wiedzieć.
6: Badania protetyków słuchu. To są naukowcy z Uniwersytetu Medycznego naszego poznańskiego, którzy w ramach akcji Protetyk Słuchu dla Świata, organizowanej przez Stowarzyszenie dla Świata z Poznania, wyjechali do Kamerunu, aby tam leczyć i diagnozować dzieci niesłyszące, dzieci z ubytkami słuchu. Pracują w szkole założonej przez polską misjonarkę, siostrę Ewę Gawin, i w tej szkole dla dzieci głuchoniemych aparatują te dzieci i pomagają im wrócić do świata dźwięków.
2: A kiedy powrócą właśnie ci medycy do Poznania?
6: Ci medycy powrócą wraz z końcem września, ponieważ rozpoczyna się rok akademicki. Natomiast do tego czasu chcą pomóc blisko 200 dzieci, ale jeśli zgłoszą się do nich również ludzie z okolicznych miejscowości, to też oczywiście bardzo chętnie ich przyjmą i bardzo chętnie im pomogą, ponieważ my tutaj w Stowarzyszeniu dla Świata w Poznaniu zbieraliśmy aparaty słuchowe. Oni zabrali je ze sobą, zabrali również sprzęt od rozmaitych firm, dzięki którym mogą tam na miejscu pomagać, bo dla tych ludzi nie ma innej szansy na powrót do świata dźwięków niż właśnie wizyta naszych wolontariuszy. Sytuacja ludzi niesłyszących w Kamerunie, w Afryce jest bardzo, bardzo trudna.
2: No właśnie, a czym ona się różni, ta sytuacja?
6: Otóż, jeśli w Kamerunie ktoś nie słyszy, to jest skazany na to do końca życia. Proszę mi wierzyć, że miejscowi uznają niesłyszenie jako klątwę, jako wynik klątwy, kary rzuconej przez kogoś na całą rodzinę. takie dzieci, kiedy rodzą się nie słysząc, są ukrywane w domach. To jest uznawane za powód do wstydu i hańby dla całej rodziny. W związku z tym nawet najbliżsi sąsiedzi często nie wiedzą, że w danym domostwie jest takie dziecko. Takie dziecko żyje w zupełnej izolacji, nie może się porozumiewać w żaden sposób z rówieśnikami, z najbliższą rodziną. Ale na szczęście istnieje szkoła założona przez Polkę i w tej szkole dzieci mogą się nauczyć zawodu. Bo takie dzieci oczywiście, kiedy nie słyszą, nie korzystają z edukacji miejscowej. Natomiast ta szkoła jest takim miejscem i te dzieci są wysyłane do tej szkoły z taką nadzieją, że nauczą się zawodu. I nagle okazuje się, że do takiej szkoły przyjeżdżają ludzie, którzy dają taki aparacik, dzięki któremu te dzieci mogą usłyszeć.
2: Powiedzieliśmy o medykach, którzy pojechali z Poznania do Kamerunu, ale szykuje się również inna wyprawa, tym razem do Sierra Leone.
6: Tak, do Sierra Leone wyruszy kardiolog i stomatolog, stomatolog jest z Poznania, natomiast kardiolog uczył się w Poznaniu i wyjechał do Warszawy i będą tam leczyć swoich pacjentów, ale to nie jedyna wyprawa, ponieważ Stowarzyszenie dla Świata przygotowuje również kolejne, już wkrótce do Zambii wyruszą chirurdzy, a do RCA w grudniu wyruszą okuliści, którzy będą tam operować nie tylko zaćmy, ale również jaskrę, więc tych wypraw mamy na jesień przygotowanych bardzo wiele. Przypominam też, że cały czas można do nas dostarczać okulary. U nas przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu mamy dobromat, do którego można te okulary dostarczyć. Można również dostarczyć nam aparaty słuchowe, jeśli Państwo macie. One nie posłużą podczas tego wyjazdu, ale już przy kolejnym się bardzo przydadzą. Jeśli chcecie wesprzeć nasze stowarzyszenie, możecie to zrobić przez zbiórkę zorganizowaną przez stomatologa i kardiologa. Zbiórka nazywa się Przez Uśmiech do Serca, ponieważ stomatolog zajmuje się uśmiechem, a kardiolog sercem. Ci dwaj młodzi lekarze będą na miejscu przyjmować swoich pacjentów, będą ich badać, ale mówią również o tym, że stan naszej jamy ustnej bardzo ma ogromny wpływ, o czym bardzo często zapominamy, na choroby serca, więc jeśli już mam okazję do Państwa mówić, to przypominam o tym, aby zadbać o profilaktykę chorób serca. Ja się bardzo osobiście, bardzo, bardzo cieszę, że cały czas znajdują się ludzie, którzy chcą wyjechać w ramach własnego urlopu, w ramach wolontariatu. Oni za tą pracę nie pobierają żadnych wynagrodzeń, ba, bardzo często dokładają do tych wyjazdów z własnej kieszeni. Więc świat nie jest tylko zły. Są na świecie dobrzy ludzie i cieszę się, że mogę o nich opowiadać i mówić tutaj do Państwa.
2: A tak a propos jeszcze tych okularów, o których tutaj była mowa. Pamiętam, jak byłem u Was w stowarzyszeniu przy Starym Rynku i była taka wielka niepewna. Stanął ten dobromat i co będzie się działo? Czy jednak poznaniacy tutaj przyjdą i będą dostarczać okulary, czy nie? Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę.
6: Tak, dobromat stoi i to jest niezwykłe. Ja sama byłam pod wielkim wrażeniem. Przyszła pani, która przyniosła nam okulary, powiedziała, że usłyszała właśnie, bodajże w radio właśnie, o tej akcji. Pierwszego dnia przyszedł tylko jeden pan na rozpoczęcie i przyniósł okulary po swojej mamie, a potem to naprawdę dołączały kolejne instytucje. Zbierali pracownicy banku, którzy mówili, że no każdy z tych okularów to jest taka wspaniała historia jakiegoś człowieka, bo okulary to jest taki bardzo osobisty przedmiot. Zbierały szkoły, zbierały parafie, był taki pan, którego serdecznie pozdrawiam, pan Bronisław z Nowego Tomyśla, który zebrał okulary wśród swoich znajomych i powiedział, że to było niezwykłe, jak do jego akcji w Nowym Tomyślu dołączały kolejne osoby i przyszła pani, która przyniosła okulary po swojej zmarłej mamie, bo powiedziała, że że to dla niej jest taka pamiątka, ale ona chce, żeby ta pamiątka miała drugie życie, żeby ona komuś w Afryce podarowała wzrok, więc no piękna akcja i bardzo poruszające historie. Mogłabym o tym opowiadać godzinami.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś u mnie przy 27 grudnia gościła
6: Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia dla Świata w Poznaniu. Wszystkiego dobrego dla wszystkich z Państwa.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
1: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
2: Super promocja!
3: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.

0: Ra, ra.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to song dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek.
1: Na braczek rzucony na rynek.
0: Na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: Jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
1: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
2: Super promocja!
3: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.

0: wielkiego listonosza.
1: Autopromocja.
2: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
3: A dzień dobry, witam serdecznie.
2: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
4: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
2: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
1: Autopromocja, reklama.
5: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
6: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
5: Super promocja!
7: Super promocja w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.

0: się zwykle...
1: Autopromocja.
2: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
3: Jestem.
2: Szewczyk?
4: Obecny.
2: Ziętarski? Ziętarski.
5: No jestem, no.
2: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
6: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
8: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
7: Super promocja!
9: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.

Zmienia. Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię.

przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.